0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Uderzała więc niczym szerszeń i zaraz dokładała nogami. Była na tyle rozciągnięta, że nogą potrafiła zadać cios w ucho. Zwykle, kiedy się tak popisywała, rywale uciekali z ringu albo wręcz awanturowali się, że to nie jest boks. Ale ten młody był naprawdę niezły i kilka razy udało mu się ją skutecznie trafić. Kręciła się wokół niego jakiś czas, żeby go zmęczyć i otumanić, a dopiero gdy poczuła, że jest osowiały, przystąpiła do ataku. Nie zwlekała i uderzała raz za razem. Gdy pierwszy raz udało jej się powalić go na deski, dwóch pozostałych dosłownie dostało szału. Wskoczyli na ring, żeby ratować honor kumpla i zaatakowali ją frontalnie z dwóch stron. Pozwoliła im podejść jak najbliżej, a potem synchronicznymi ciosami, które z boku wyglądały jak jedno uderzenie, natarła na dwóch jednocześnie. W tym momencie jeden z nich po prostu uciekł. Była tak skupiona na walce i oderwana od tego bałaganu, w którym cały dzień tkwiła, że nie słyszała, co dzieje się poza ringiem. Za późno dotarło do niej, że ktoś woła jej imię. Skupiła się i wytężyła wzrok. A wtedy ten, którego na początku już znokautowała, wykorzystał jej nieuwagę i uderzył ją prosto w brzuch. Aż się zapowietrzyła i runęła na deski, chwilowo zamroczona. Widziała, jak podchodzi Gonzo i liczy, jakby byli na prawdziwych rozgrywkach. Ostatkiem sił się podniosła, podskoczyła kilka razy, żeby się otrzeźwić, chociaż niewiele to dało, bo w głowie wciąż jej się kołowało i praktycznie nie kontaktowała. Już nie myślała, nie kombinowała. Gdy tylko Gonzo wycofał się poza teren walki, pozwoliła przeciwnikowi podejść jak najbliżej i walnęła go z całej siły w ramię, żeby odsłonić jego głowę, a następnie poprawiła kopniakiem. Padł bez czucia, a z nosa trysnęła mu krew. W tym momencie pozostali dwaj obrzucili ją stekiem wyzwisk, a ona patrzyła na nich zalana własną krwią i uśmiechała się szeroko.
2: Siela!
1: Zobaczyła Gonza idącego w jej kierunku i powoli wdrapującego się na ring. W dłoni trzymał telefon. Lena nie do końca pojmowała, dlaczego chce ją ściągnąć na dół, kiedy ona właśnie wygrywa. Dopiero gdy zdjęła miękki hełm, usłyszała wyraźniej.
2: Marek cię wszędzie szuka. Chyba musisz jechać. Pilny.
1: Co? Wychrypiała i wyjęła ochraniacz na zęby. Co? Gonzo znów przyłożył aparat do ucha.
2: Tak, jest tutaj. Potwierdził. Przestraszyła mi właśnie trzech klientów. Pewnie już nie wrócą.
1: Parsknął ubawiony, a potem nagle zmarkotniał, słysząc słowa rozmówcy. Odsunął aparat od ucha i zniżył głos do szeptu.
2: Lena, zamordowano twoją podopieczną. Marek mówi, że będziesz wiedziała, o kogo chodzi. Natychmiast masz przyjechać na miejsce zdarzenia, zanim zaczną oględziny.
1: Znasz adres Darii Walewskiej. Przed windą kłębił się tłum, ale Lena nie zamierzała czekać, aż znajdzie się tam dla niej miejsce. Ruszyła do schodów, rozpychając się łokciami między gwardią gapiów i ledwie radzących sobie z nimi mundurowych. Gdy ją zatrzymywano, podsuwała każdemu pod nos odznakę i niewiele się odzywając, uparcie parła naprzód. W nowym mieszkaniu Darii nie była ani razu, ale wiedziała, że dziewczyna wybrała lokal ze względu na piąte piętro i oddzielny korytarzyk, który w jej mniemaniu miał dodatkowo chronić ją przed ewentualnym atakiem stalkera. Teraz ten korytarzyk był zepchany ludźmi z ekipy policyjnej, a przed taśmą stał przewodnik z psem tropiącym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Daty nie są więc aż tak ważne, ale dla porządku. Pierwszy wpis. 30 kwietnia 1906. 11 dni po śmierci Piotra. Ostatni, niecały rok później. Pismo Marii jest lekko pochylone, wyraźne. Z czasem zmienia się tylko trochę. Widać, że uczyła się kaligrafii. Dba o każdy szczegół. Rzadko coś skreśla. W 1911 roku, kiedy Maria kandydowała do Francuskiej Akademii Nauk, jej pismu na zlecenie prasy przyjrzała się sławna we Francji chiromantka i jasnowidzka Madame Freya, Valentine Doncousse. Przygotowała dokładną charakterystykę. Umysł rozważny, ostrożny, zdolność do entuzjazmu, wytrwałość w wysiłkach, aktywność mózgu regularna i metodyczna, przemyślane, dojrzałe decyzje, wyrażane niemal zawsze w sposób definitywny. Wielka wrażliwość nie przejawiająca się w wylewności uczuć. Skłonność do zamykania się w sobie, w życiu wewnętrznym niedostępnym dla familiarności. Więcej opanowania niż spontaniczności, skromność, nie tylko dla pozorów. Bardzo mało kokieterii. Brak zainteresowania sprawami praktycznymi, ale wielka chęć uwolnienia własnej osobowości, umocnienia jej, wydobycia na światło dzienne. Zamiłowanie do skupienia i samotności. Sumiennie skrupulatna. Charakter lojalny i pewny, w którym nerwowość jest bez przerwy poskramiana silną wolą zwalczania każdej słabości. Dziennik żałobny Maria pisze po francusku. W dużej części jest to monolog. Zwraca się w nim do Piotra, swojego męża. Wypadek. To, co stało się w czwartek 19 kwietnia 1906 roku, znamy z relacji prasowych i zeznań świadków. Są też wspomnienia Marii. Tego dnia Piotr krzątał się po domu w pośpiechu. Zbierał dokumenty do teczki chaotycznie, nerwowo. Zawsze był lekko roztargniony. Zaplanował kilka spotkań na mieście.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kino Branie, o tym, co dzieje się w kinie pod baranami krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tempo ranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kino Branie. O tym, co dzieje się w kinie pod baranami krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

218 dzień roku, 6 sierpnia i czwartek. Dzień gorący, kolejny przed nami, ale już jutro ma być chłodniej. Tymczasem dzień dobry. Szczegóły pogodowe za kilka chwil, tuż po faktach, pierwsze o 7 u nas. Są rzeczy, których się jak upału dzisiaj spodziewamy, no i są zaskoczenia też. Tych nie zabraknie na pewno w nowym serialu, w nowym sezonie serialu 1670. No i o tym trochę dzisiaj w wakacyjnym śniadaniu mistrzów będzie i o naszej wczorajszej wycieczce do Lublina, który znalazł się na filmowej mapie Polski RMF Classic. A na naszej mapie... Cały czas. Przez całe lato. Najpiękniejsza muzyka filmowa na to lato właśnie. To o poranku wybrać się na plażę, to przecież można, bo jeszcze nie jest tak gorąco. A nas zabiera tam sam Chris Rea. Za 10 minut Małgorzata Wójtusik, dzień dobry.

0: No to się nazywa naprawdę z impetem, takim prawdziwym uderzeniem, mocnym wejść w poranek. Rocky Balboa. Bill Conti jest autorem muzyki. 3 minut brakuje do godziny 7. No i kogoś tu brakuje. Nie brakuje. Marlena Kudzio na posterunku. Dzień dobry. Fakty za chwilę. Pierwsze w RMF Classic, a w nich?
1: W nich przypomnimy m.in. o bardzo ważnej rocznicy, ale nie unikniemy też temperatury, która bije swoje rekordy. Reklama.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Szósty dzień sierpnia, czwartek, zbliża się siódma. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty pierwsze o poranku. Marlena Chudzio.
11: Audyt Szpitala Południowego w Warszawie wykazał dziesiątki nieprawidłowości. Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Władze, które same znalazły się w cieniu tego medycznego, politycznego skandalu. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 zł. O szczegółach ustaleń audytu Michał Krasoń.
12: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na czas pracy lekarzy. Jeden z nich miał pracować bez przerwy przez 110 godzin.
13: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo. A te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
12: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei była prezes Szpitala Południowego twierdzi, że Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
11: Kilkaset osób oddało hołd ofiarom rzezi Woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego, 82 lata temu, w stołecznej dzielnicy niemieccy żołnierze dokonali serii makabrycznych masowych mordów.
14: Właśnie mówmy o tym dniu, kiedy rozpoczęła się ta tragiczna część historii powstania warszawskiego, czyli rzeź cywilnej ludności Warszawy.
15: Ludzie się pytają, czemu idziemy, o co chodzi. No i piękne zawsze jest zakończenie tej uroczystości już na cmentarzu, przy tych podświetlonych kolumnach.
16: Co pani chciałaby, żeby osoby, których tu nie ma, wiedziały o rzezi Woli?
15: To była straszna tragedia zwykłych, przeciętnych ludzi. Bo to bardzo często były matki z dziećmi, tak, zupełnie po prostu chcieli przeżyć, tak, a zostali ofiarami bestialskiego czynu.
11: Niemieccy oprawcy na Woli w okrutny sposób wymordowali tysiące warszawiaków. Z uczestnikami uroczystości w stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pensje rosną, ale w różnym tempie, w zależności od branży i regionu. Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane o medianie wynagrodzeń. Ta wynosi niespełna 7700 zł, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że statystycznie jedna połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a druga połowa powyżej. Igor Skrzypek.
17: Według danych GUS najwyższa mediana jest w górnictwie. Niespełna 14 tysięcy zł brutto, czyli prawie 10 tysięcy zł netto. Ale jeśli przyjrzymy się wyliczeniom bliżej, na wyższe zarobki mogą liczyć na przykład specjaliści od analizy danych, infrastruktury obliczeniowej, słowem informatycy. Ich mediana to prawie 15 tysięcy złotych brutto. Na dole tabeli zarobków bez zmian. Gastronomia, hotelarstwo, produkcja odzieży, porządkowanie biur i terenów zielonych. Poziom płacy minimalnej 3700 zł na rękę. Różnice widać też na mapie. Na przykład w Warszawie mediana wynosi 11 tysięcy złotych brutto, podczas gdy w województwie podkarpackim to aż o 4 tysiące złotych mniej.
11: W Tatrach zabrakło wczoraj zaledwie 0,2 0 stopnia do ustanowienia rekordu temperatury. Na hali gąsienicowej termometry wskazywały 26,4, a w Zakopanem także niemal rekordowe 32,5 stopnia. Turyści robili co mogli, żeby ten upał był mniej dokuczliwy.
3: Przewiewne ubranie, ubranie na zmianę, czapki, wszystko jest.
9: Pewnie trzeba dużo pić przy takim upale.
3: No zdecydowanie, także jesteśmy wyposażeni. Wodę, czapeczki, krem z filtrem, 50, tak.
18: Mi dobrze.
9: Jest za gorąco trochę dzisiaj?
18: Jest, tylko trochę.
11: Usłyszał Maciej Pałachicki. I właśnie takiego nastawienia nam trzeba. Jest za gorąco, ale tylko trochę.
10: Tak drobinkę. Tylko trochę będziemy tęsknić za faktami. Nie, będziemy tęsknić bardzo. Kolejne o 8:00. Wróci do nas Marlena Chudzia. Wtedy teraz zerkamy do pogody. Dzisiaj znów, jak słyszeliście, także w faktach będzie co najmniej, delikatnie mówiąc, ciepło. Tylko trochę ciepło będzie, tak powyżej 30 stopni. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, znowu tu 37-38 stopni nam się zapowiada. W Kielcach 35, w stolicy 34, teraz od 19 do 26 stopni już. Najchłodniej jest nad morzem, najcieplej na Podkarpaciu. 4:07, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć, zapraszam więc do stołu z radością do 11:00. W RMF Classic będę z wami. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Co słychać?
10: Obchodzą dzisiaj imieniny Jakub i Maria. Wszystkiego najlepszego. A urodziny obchodzi Gary Halliwell, czyli Ginger Spice. To ona stworzyła ponoć hasło Girl Power. U nas też inne będą moce, nie tylko Girl Power. Dla pani Gary wszystkiego dobrego będą takie moce, czyli emocje. Lato emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Tanie Letnie Kinobranie. Trwa w krakowskim kinie pod Baranami. O tym, co tam słychać, opowie nam więcej Marynia Gierat po 10:00. Sprawdzimy też wcześniej, co się dzieje u aktorów grających rodzeństwo w serialu 1670, którego trzeci sezon już mamy.
20: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
10: No już za chwilę, nie wiem, czy rozbrajająca historia, ale na pewno historia rozbrojenia w smaczkach historycznych. Wcześniej nastrajamy się dobrze na ten dzień, kiedy będzie trochę ciepło. Over the rainbow. To po deszczu jest zazwyczaj ta rainbow. 5:07.

0: Outer Earth i James Newton Howard. 11 po 7 obiecałem spotkanie z Maciejem i historię rozbrojenia, więc proszę bardzo.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj opowie nam Stefan Korboński o przekazywaniu zabawek przez Niemców w listopadzie 1918 roku. To sceny kompletnie różne od bohaterskich opowieści o rozbrajaniu obcych garnizonów, na przykład w Warszawie. Korboński mieszkał w Częstochowie. Był harcerzem. Miał 17 lat. 10 listopada 1918 roku dowiedział się, że należy do polskiej organizacji wojskowej i że właśnie tamtej nocy wyruszał rozbroić niemiecki garnizon. Zdawaliśmy sobie sprawę, pisał, że cesarstwo niemieckie przegrywa wojnę i że wybuchła w nim rewolucja. Nagle pokazał się jakiś młody robociarz z karabinem w ręku. Ktoś zaczął wykrzykiwać rozkazy i w ciągu minuty oddział POW ustawił się czwórkami, gotowy do wymarszu. Jakiś młody człowiek w butach z cholewami i tonem zdradzającym dowódcę poinformował, że mamy założyć na lewe ramię czerwone opaski, które za chwilę zostaną rozdane. Gdyż dzisiaj będziemy udawać polskich rewolucjonistów, którym zrewoltowany batalion piechoty niemieckiej zgodził się dobrowolnie oddać broń i amunicję. Założyliśmy czerwone opaski dość niechętnie, ale rozkaz jest rozkazem i trzeba go wykonać. Wyruszyliśmy zwartą kolumną. Brama koszar czekała już otwarta. Była noc. Wmaszerowaliśmy do środka i oczom naszym ukazał się niespodziewany widok. Po prawej stronie wielkiego podwórca stał w szeregach batalion piechoty niemieckiej o nazwie Baon Mosbach z bronią u nogi. Ustawiliśmy się naprzeciwko w identycznym szyku i przez kilka minut paruset Polaków i paruset Niemców przyglądało się sobie w milczeniu. Obserwację przerwał głośny niemiecki rozkaz. Pierwszy szereg żołnierzy ruszył naprzód i każdy z nich wręczył stojącemu naprzeciwko Polakowi karabin, bagnet i pas z ładownicami. Ta ceremonia odbywała się w absolutnej ciszy. Niemcy mieli przygnębione twarze. Polacy instynktownie hamowali swoją radość. Na mnie wypadł jakiś wąsaty, barczysty, siwiejący wojak, który przyjrzał mi się uważnie i mruknął: "So jung?" Taki młody, po czym pokazał mi, jak się ładuje i rozładowuje karabin, jak się zakłada i zdejmuje bagnet i zapiął na mnie swój pas z ładownicami. Przestrzegł mnie jeszcze po niemiecku, bym nie maszerował w kolumnie z karabinem na pasie z założonym bagnetem, bo jak się potknę, to przebiję policzek następnemu idącemu za mną. Wręczając mi karabin, wykrzywił usta w uśmiechu i dodał: "Ja mam już dosyć tego grata, teraz ty się nim pobaw." Zabawki zostały przekazane. Polacy potrafili zrobić z nich użytek.

0: 7:22, wesele Figara we fragmencie. Tego słuchaliśmy w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a my teraz zerkamy oczywiście jak zwykle o tej porze na drogi kurs na Monachium. Jedziemy tam w poranku zobaczyć piękne samochody projektowane przez wielkich artystów.
1: Wakacje za kierownicą.
0: To w Monachium, w centrum wystawowym BMW Welt, zgromadzono całą kolekcję BMW Art Cars. I to jest prawdziwy rarytas. Do tej pory auta były pokazywane osobno w różnych muzeach, na wystawach, a teraz możemy je po raz pierwszy zobaczyć w komplecie. A mówimy o 20 bardzo nietuzinkowych pojazdach zaprojektowanych przez światowej klasy artystów. Znajdziecie tu realizację projektów takich mistrzów jak Frank Stella, Roy Lichtenstein, Jeff Koons, Andy Warhol czy Alexander Calder. BMW zaprojektowane przez tego ostatniego startowało w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1975 roku i to był pierwszy w historii pojazd z tej prestiżowej serii BMW Art Cars. Z kolei Andy Warhol swoje BMW pomalował w zaledwie 28 minut, jak później sam przyznawał, chciał wiernie przedstawić w ten sposób prędkość. Wystawę w BMW Welt można oglądać do końca wakacji.

0: Ze skorowego kształtu wody, piękne dźwięki Aleksandra Desplat, taka chłodząca bryza. Muzyka, najpiękniejsza, filmowa, najlepszy pomysł na spędzanie dobrego czasu, także o poranku latem. Jaka temperatura dzisiaj nam się szykuje, co pokazują pogodowe mapy, o tym więcej za chwilę, potem dużo dobrej muzyki będzie, no i do świata ekonomii zajrzymy, to pewne.
1: Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Znów gorąco jak na poranek, 20 stopni w Gdańsku, 23 w Warszawie, 25 w Lublinie, 26 już w Rzeszowie, rano burzowo może być w Łódzkiem i na Dolnym Śląsku. Czwartek znów będzie bardzo gorącym dniem. Na południowym wschodzie Polski szykuje nam się tych stopni nawet 38. Taka temperatura między 14 a 17. Chłodniej zrobi się jutro. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać. To burzowo to może być już dziś po południu. 7:31. Mam prośbę. Mój syn jest ogromnym fanem RMF Classic, w szczególności Śniadania Mistrzów. No i co ja mogę, gdy ten mail się zaczyna tak jak właśnie ten. Jutro, czyli dziś, kończy 9 lat i... No i Hirku, mam nadzieję, że słuchasz dzisiaj wakacyjnego Śniadania Mistrzów. Życzę ci przede wszystkim powodzenia i realizacji marzeń w czasie wakacji, no a potem jak wrócisz do szkoły muzycznej, to pamiętaj, że trąbka to jest znakomity instrument do tego, by się rozwijać muzycznie. Ponoć, Hirku, twoim ulubionym kompozytorem jest John Williams. To jest w ogóle fascynujące, że mając 9 lat ma się swojego ulubionego kompozytora. Wszystkiego dobrego, dużo radości i brawa dla mamy. I dziękuję ci za mail. Hirku, serdeczne uściski od całej ekipy RMF Classic i John Williams. I żeby twoje życie było przygodą. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki teraz.

0: Przyjemnie, prawda? Elvis Presley to sprawił.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: A teraz już zupełnie serio. Zaczynam od wieści z oceanu. Młodzi nie radzą sobie z samodzielnym życiem, ponieważ jest za drogo. Rosnący koszt życia i wysokie ceny mieszkań sprawiają, że coraz więcej młodych Amerykanów mieszka z rodzicami. Według serwisu Realtor.com w 2025 roku dotyczyło to ponad 25 milionów osób poniżej 35 roku życia, czyli więcej niż w czasie pandemii. Co istotne, większość z tych osób pracuje zawodowo, ale ich zarobki nie nadążają za inflacją. A co u nas? No my to u siebie najchętniej kupujemy. U siebie, tak. Z badania platformy płatniczej AutoPay wynika, że aż 51% Polaków w ogóle nie robi zakupów. W zagranicznych sklepach internetowych regularnie kupuje tam zaledwie 12% respondentów. Autorzy badania wskazują, że przyczyna jest dość prosta. Na przykład brak preferowanych metod płatności, obawy o bezpieczeństwo danych oraz dodatkowe opłaty. Eksperci zwracają uwagę, że polski e-commerce przyzwyczaił nas do bardzo wysokich standardów. Płatność blikiem, szybka dostawa, nawet w 24 godziny i proste zwroty. To wszystko sprawia, że zagraniczne sklepy często przegrywają z krajową konkurencją, jeżeli chodzi o wygodę zakupów. Diesel w Polsce chyba jest najdroższy w historii. Według epetrol.pl po ostatnich podwyżkach litr oleju napędowego kosztuje średnio ponad 8,20 zł. Za 95 płacimy miejscami 7,55, a może być i więcej na niektórych stacjach. Powód tych wzrostów jest prosty. Powrót do napięcia na Bliskim Wschodzie i problemy z dostępnością paliw. Chociaż kierowców aut na gaz może pocieszyć fakt, że właśnie autogaz trochę potaniał. My zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro po 4,30, dolar po 3,73 grosze, funt brytyjski po 5,02 grosze, a frank szwajcarski po 4,60.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Przyjemna poranna, mam nadzieję, że przyjemna podróż trwa. Wakacyjne śniadanie mistrzów, władca pierścieni, drużyna pierścienia, Howard Shore. Ja zapraszam Państwa również teraz na wycieczkę. Wybierzmy się w drogę.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Skoro wybieramy się w drogę, to ważne są środki transportowe. Wakacje i pociąg, no to może być świetne połączenie, tylko trzeba sprawdzić, czy aby na pewno działa w pociągu w naszym wagonie klimatyzacja. Gwizdek konduktora to może być z kolei taki symboliczny moment, bo ten gwizdek często tak mam ogłasza początek przygody. Waszych przygód szukam, słucham, zbieram w tym tygodniu wasze pociągowe historie. Wyślijcie je mailem do mnie, opowiedzcie o swojej wakacyjnej podróży pociągiem, takiej, o której nie możecie z różnych powodów zapomnieć. Może to była daleka wyprawa, może krótka, może do tej wyprawy nie doszło, może to była zabawna przygoda, może jakieś niezwykłe spotkanie w pociągu, a może podróż, która zmieniła wasze życie albo plany. Czekam. Historii co niemiara już do mnie napływa. Najfajniejsze nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.

0: Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy. Wiedeńska krew od pana Strausa, a od Marleny Chudzio w RMF Classic już za chwilę kolejna porcja faktów. Co w faktach o 8, Marlena?
1: W nich będzie rządziło słowo prezydent. Podsumujemy prezydenturę Karola Nawrockiego, bo to już rok, ale będzie też o nowym kandydacie na prezydenta Krakowa.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Minęła ósma, czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Rok prezydentury i ponad 40 wet, ale też ponad 230 podpisanych ustaw. 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki objął urząd głowy państwa. W faktach analizujemy te 365 dni jego kadencji. Kacper Wróblewski.
13: Karol Nawrocki jest prezydentem od roku, a już ma na swoim koncie więcej zawetowanych ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, a przecież każdy z nich był głową państwa przez dekadę. Karol Nawrocki hamuje szkodliwe przepisy, nie jest notariuszem rządu. Tak mówią politycy opozycji, dodając jednocześnie, że prezydent często składa swoje poprawki do ustaw, których rządzący nie akceptują.
14: Wszystkie ustawy, które zostały zawetowane, były podpisane przez bezobjawowego albo wszystko objawowego pana Rafała Trzaskowskiego.
15: Widać, że pan prezydent wyciąga pomocną dłoń, ale rządzący nie chcą z niej skorzystać.
13: Mówił poseł Jarosław Sachajko i senator Wojciech Skurkiewicz. Posłowie koalicji rządzącej wymieniają z kolei najgłośniejsze weta prezydenta.
16: Weto w sprawie safe, kompletnie niezrozumiałe.
17: Blokowanie, no z taką powiedziałbym pasją godną lepszej sprawy programu safe.
18: I status osoby najbliższej i kryptoaktywa.
13: Mówili senator Adam Bodnar, rzecznik rządu Adam Szłapka i poseł Krzysztof Paszyk. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
1: Dwóch młodych mężczyzn, którzy w sieci udostępniali oprogramowanie do hakerskich ataków, zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 22-latek trafił do aresztu. Jako 17-letni kolega ma policyjny dozór. Jak działali podejrzani, ustalił nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
19: W sieci oferowali internetowe narzędzia do przeprowadzania ataków typu DDoS. Jak mówią policjanci, generowali sztuczny ruch sieciowy w dużej skali, dążąc do przeciążenia infrastruktury informatycznej atakowanych celów. Wysłali ogromną liczbę żądań do serwera, usługi lub aplikacji z wielu komputerów jednocześnie, zwykle zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. zdaniem. Prowadziło to do spowolnienia działania lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z danego systemu przez uprawnionych użytkowników. W praktyce oznaczało to czasowy paraliż zasobów teleinformatycznych. Ich ofiarami, jak usłyszałem, padały osoby prywatne i firmy. Z tego procederu zatrzymani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Decyzją sądu w Bydgoszczy starszy z podejrzanych trafił do aresztu. 17-latek musi się meldować w jednostce policji. Grozi im 8 lat więzienia.
7: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie wchodzą w kolejny etap. Do wyścigu oficjalnie dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich samorządowców, Łukasz Gibała. W faktach nasz dziennikarz Maciej Sołtys.
20: Gibała w wyborach prezydenta Krakowa próbował swoich sił już trzykrotnie. Ostatni raz w 2024 roku przegrał w drugiej turze wyborów z odwołanym w maju Aleksandrem Miszalskim. W piątek Gibała ma oficjalnie rozpocząć swoją kampanię. W sumie KBW przyjęło już zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych. Oprócz komitetu Gibały przyjęto też zawiadomienie od byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz od senator Koalicji Obywatelskiej Moniki Piątkowskiej.
1: Krakowianie wybiorą prezydenta miasta 27 września. Ważne wybory też w świecie piłkarskim. UEFA sprzeciwia się temu, żeby prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Głosowanie odbędzie się w przyszłym roku w Rabacie. Kandydaci mogą się zgłaszać do 18 listopada. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów, w której 20% należałoby do prywatnych inwestorów. Śmiała propozycja Infantino upadła po tym, jak 55 członków UEFA zagroziło bojkotem Mistrzostw Świata.
0: Kolejna porcja faktów od Marleny już za kilka chwil, o 9:00. Teraz zaglądamy do pogody. Na mapie, która pokazuje temperaturę, prym dzisiaj wjedzie z Rzeszów. Tam miejscami już 27 stopni, 26 w Lublinie, 24 w stolicy. Najchłodniej jest nad morzem, tam tylko, bagatelka, 20, ale to i tak jak na godzinę 8:04 jest bardzo ciepło. Ostrzeżenie przed burzami letnimi mamy na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Dziś do 38 stopni. I najcieplejszym regionem ma być znowu Podkarpacie. My obok Podkarpacie jest Lublin. Tam wczoraj byliśmy. To było gorące miasto. Nie tylko ze względu na temperatury, ale także na obecność ekipy RMF Classic. Filmowa mapa Polski. Tam byliśmy właśnie z tą akcją i wspomnienie z naszego spotkania z wami. Jeszcze przed 9:00, a po 10:00 święto filmu, bardzo dobrego kina, wzruszającego, budzącego emocje. Można takie kino oglądać w Krakowie, w kinie pod Baranami, które wybiera dla nas takie propozycje na całe lato. O szczegółach już niebawem rozmawiać będę z Marynią Gierat, szefową kina pod Baranami. No taki mniej więcej porankowy plan na dziś jest.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: I jeszcze zajrzymy do polityki, do Dziennika Gazety Prawnej, do Gazety Wyborczej w przeglądzie prasy, który za chwilę, a na dobry początek godziny...

0: Kratos w takim wydaniu? Nie wiem jak państwo, ja lubię. Top Gun, Harold Faltermeyer, 12 minut po godzinie 8.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Zaczynamy od mojej ulubionej liczby dnia z drugiej strony Gazety Wyborczej. Ta liczba to 863. 863 miliardy dolarów. Tyle wart jest majątek Ilona Muska. To mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, bo wtedy pan Musk był bilionerem, no ale nadal pozostaje najbogatszym człowiekiem świata. I okazuje się, że nie oddaje rankingu, nie oddaje pola. Pieniądze, nie wiem, czy dają szczęście, ale mam wrażenie, że dają coraz większą przestrzeń władzy. Dziennik Gazeta Prawna zagląda tymczasem do planów Ministerstwa Finansów, które dotyczą fundacji rodzinnych. Resort, jak czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, chce uszczelnić system i ograniczyć wykorzystywanie tych fundacji do optymalizacji podatkowej. Wśród proponowanych zmian jest podniesienie podatku od wypłat dla beneficjentów z 15 do 19%. Jest 3-letni okres utrzymywania majątku wniesionego do fundacji oraz ograniczenie ważności interpretacji podatkowych do 5 lat. No brzmi to na dość skomplikowane historie, ale tak często jest, jeżeli zmieniają się przepisy. O zmianie przepisów też bardzo ciekawej i ważnej dla nas, mam wrażenie, docelowo, pisze Rzeczpospolita w artykule Co się zowie? Etat dla kuriera, rząd szykuje zmiany. No okazuje się, że trzeba po prostu dostosować nasze prawo do unijnych regulacji, które powinny wejść w życie. Do 2 grudnia mamy na to czas, na implementację dyrektywy platformowej. Z tej dyrektywy platformowej, a chodzi o pracę, no właśnie, za pośrednictwem platform cyfrowych, no czyli tak naprawdę o kurierów, o tych, którzy jeżdżą takimi samochodami, których nazwy nie pomnę, no robią za kierowców, ale nie jest to taka klasyczna taksówka. Generalnie chodzi o to, że dzięki tym zmianom ochroną mają być objęte osoby pracujące za pośrednictwem tych platform, czyli łatwiej będzie o etat. Problemy są duże, bo okazuje się, że nie wiadomo, czym tak naprawdę jest ta platforma cyfrowa. Do tego ci, którzy takimi platformami zarządzają, mówią, że okej, przyjmiemy na etat, ale uważajcie, drodzy klienci, może być drożej. Nawet o 12 zł miałoby wzrosnąć koszty dostawy, gdyby kurierzy przeszli na umowę o pracę według pyszne.pl. To są informacje. Bardziej szczegółową analizę znajdziecie dzisiaj w Rzepie.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Hans Zimmer i Wonder Woman 1984. To muzycznie za nami. Środek lata, sam mamy gorącego lata, dzień gorącego lato. Trochę parafrazując słowa pewnej piosenki. I to jest czas uciekania przed słońcem i czas wieczornych, późno popołudniowych, na przykład długich spacerów z czworonogami. W czasie spaceru nasz zwierzak może, oby nie, trafić na coś, co jest niebezpieczne. O co mi chodzi? O pozostawione resztki jedzenia, trutki, toksyczne rośliny, które mogą prowadzić do poważnego zatrucia.
1: Mogą to być preparaty, które stosujemy masowo, na przykład na insekty, na jakieś mrówki, na szczury. Z tym też trzeba uważać, bo to też czasami zostaje niestety połknięte przez zwierzę i też szczególnie w przypadku kotów, koty są bardzo narażone na też chemiczne środki, więc jakieś tam dezynfekcje czy środki przeciwko kleszczom dla psów, też trzeba bardzo uważać, żeby kontaktu kot z tym nie miał, bo bardzo mocno się może zatruć.
0: Ostrzegała Dominika Luboń, inspektor do spraw dobrostanu zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie. Miejmy po prostu swoich czworonożnych przyjaciół, ulubieńców na oku w czasie takiego spaceru dla ich, no i również dla naszego dobra.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: James Horner, dźwięki z człowieka przyszłości, człowiek z przyszłości w perspektywie tego, co mamy dziś, to jest człowiek jesienny albo człowiek zimowy. Czyli jaki to człowiek? Człowiek, któremu w końcu zrobiło się chłodno. O tym, jak gorąco dzisiaj jeszcze będzie i co się może pogodowo wydarzyć, no za chwilę wam opowiem, a potem utwór, który dla mnie jest dużą przyjemnością, Sir Paul się pojawi.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Znów Podkarpacie i Lubelszczyzna prym wiodą w wyścigu o najgorętsze miejsce w kraju. Takie hot miejsce po prostu, właśnie przed mi alert RCB. Tam dzisiaj do 38 stopni, poza tym po południu, na południu kraju zdecydowanie powyżej 30 stopni. Trochę chłodniej nad morzem, tam dziś od 25 do 29 stopni. 8:31. No, wiele lat temu, z dzisiejszej perspektywy chyba mogę tak powiedzieć, Paul McCartney nagrał album Off the Ground, a na nim single Hope of Deliverance, bardzo ładny.

0: Pięknie grali z Mission Impossible, zestaw dźwięków, 8:39 tymczasem.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic, Lublin.
0: Tak, tak, to właśnie w Lublinie byliśmy wczoraj ekipą RMF Classic. Mobilne studio rozłożyło się w samym centrum miasta na Placu Litewskim, który to plac też grał w jednej z kręconych tam produkcji, a takich filmowych miejsc w Lublinie jest naprawdę sporo. Powstało tam naprawdę na przestrzeni lat wiele produkcji, co najmniej kilkadziesiąt, na co zwracali uwagę najbardziej słuchacze. Jak ocenili naszą akcję? O to pytała Kasia Chnat.
2: Panowie, jak wam się tutaj podobało? Jak atmosfera i czy nie za gorąco było?
3: Było super. Mimo tej pogody było świetnie.
4: Bardzo ciekawe.
0: Ocenili naszą akcję? O to pytała Kasia Chnat.
2: Panowie, jak wam się tutaj podobało? Jak atmosfera i czy nie za gorąco było?
3: Było super. Mimo tej pogody było świetnie.

0: zaufania naszym młodym odbiorcom nawet teraz, w tych dzisiejszych czasach. Piękna, niewinna miłość, cudowna historia i coś, co zostanie za chwilę przerwane, a tak do końca nie wiemy, jak się ich życie potoczy. I to doskonale wpisuje się w scenerię Lublina.
1: Panie Piotrze, pan był z nami przez cały czas trwania dzisiejszej akcji Filmowa Mapa Polski tutaj w Lublinie. Jak pan ocenia tę naszą akcję? Daliśmy radę?
2: Myślę, że jak najbardziej państwo daliście radę. W sumie razem daliśmy radę, ponieważ my pod koniec też się włączyliśmy jako słuchacze i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że moje rodzinne miasto zostało spopularyzowane w tak wspaniały sposób.
1: Mnóstwo pięknych produkcji było kręconych. Pan ma swoje ulubione tytuły?
2: Jeżeli chodzi o Lublin, no to przede wszystkim przewija się w mojej świadomości jeden, to znaczy Ogniem i Mieczem. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja poleciłem tam jako jedno z miejsc wartych odwiedzenia Zamek Lubelski i Kaplicę Trójcy Świętej i to właśnie na tej Kaplicy Trójcy Świętej była kręcona ta pamiętna scena, kiedy Jeremi Wiśniowiecki przysięgał, że zdławi bunty kozackie.
3: Nazywam się Danuta Bożecka, jestem przewodnikiem po Lubelszczyźnie i przewodnikiem inspiracji miasta Lublin. Najczęściej grupom pokazuję oczywiście Stare Miasto i Śródmieście, ale także bardzo chętnie pokazuję ważne miejsce, czyli Muzeum na Majdanku. Bardzo chętnie pokazuję lubelskie zaułki i dzielnice, chociaż tak naprawdę te zaułki i dzielnice zwiedzają głównie Lubelacy bądź mieszkańcy naszego regionu. Natomiast grupy z zewnątrz to najczęściej Stare Miasto, które kocham, uwielbiam, bo jest niezwykłe i warto do nas przyjechać.
4: Do Lublina na pewno kiedyś jeszcze wrócimy ekipą RMF Classic, a także indywidualnie. No, a na wasze zgłoszenia czekamy, bo akcja Filmowa Mapa Polski trwa. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl.

0: regulaminy.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Po reklamie.

0: To jest piosenka, która jest antidotum prawie na wszystko, na gorący początek dnia również. Żywot Briana według Monty Pythona. I klasyk. W RMF Classic. I klasyczna wakacyjna zabawa do nas wraca.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: No czasami tak się zdarza, że Łukasz z Krakowa, który mówi do was, czytam mail od Łukasza z Krakowa. Podróże pociągiem towarzyszą mi przez całe życie. Najbardziej pamiętam studencki wyjazd do Olsztyna. W Warszawie nasz pociąg utknął przez Śnieżycę. Razem z kolegą wyskoczyliśmy po kebaby. Nagle okazało się, że pociąg rusza. Kolega wbiegł do środka, ja zostałem na peronie. No nie sam, z dwoma kebabami. Wskoczyłem do pierwszego lepszego pociągu miejskiego, no i ruszyłem w pościg. Na Warszawie Wschodniej udało mi się odnaleźć właściwy skład, do którego wbiegłem dosłownie w ostatniej chwili. Koledze wręczyłem jego kebaba, pociąg ruszył. Do dzisiaj twierdzę, że to był najlepszy kebab w moim życiu. Serdecznie pozdrawia nas Łukasz z Krakowa. No piękna to historia, piękna. No, co się człowiek najadł? Strachu przy okazji, że nie zdąży na te połączenia. Łukaszu, no kebaba nie mam, nie dysponuję, wybacz, ale mam za to bardzo ładny bidon z logo RMF Classic i chętnie się nim z tobą podzielę, dostarczę, nie wiem, gdzie trzeba. To może być na dworzec Warszawa Wschodnia. O czasie. Na kolejne wasze historie związane z pociągiem i latem czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Brzmienie lat.

0: przymaszerowaną tu Dziadek do Orzechów, Piotr Czajkowski, dotarła do nas także Marlena Chudzio z kolejną porcją faktów. Co o dziewiątej, Marlena?
1: O dziewiątej między innymi ocena, jaką wystawiają prezydenturze Karola Nawrockiego mieszkańcy Polski.
2: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się dziewiąta, najwyższa pora na kolejną porcję faktów, które w RMF Classic i RMF Classic Warszawa dziś rano przedstawia nam Marlena Chudzio.
12: Diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku. Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce zapłacą już ponad 8 zł i 20 groszy. Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Krasoń. Michale, ile za paliwo trzeba zapłacić w stolicy?
13: Tu, niedaleko centrum Warszawy, litr benzyny kosztuje 7 zł i 59 groszy, a diesla 8 zł i 24 grosze. To właśnie olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8 zł i 22 groszy. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 55 groszy. Najtaniej jest na Pomorzu, gdzie 95 kosztuje średnio 7 zł i 48 groszy, a olej napędowy 8 zł i 9 groszy. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Tam za benzynę trzeba zapłacić 7 zł i 59 groszy, a za diesla 8 zł i 24 grosze. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
12: 14 mieszkańców ewakuowano o poranku z domu w Mikołowie na Śląsku. Kierowca wjechał samochodem w przyłącze gazowe na budynku. Doszło do wycieku gazu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Lokatorzy wracają do mieszkań. Wypadek 32-latka z Polski w słowackich Tatrach. Mężczyzna wspinał się na osterwie w Dolinie Mięguszowieckiej. W trakcie upadku doznał poważnego urazu. Słowaccy ratownicy wciągnęli go na pokład śmigłowca i przewieźli do szpitala w Popradzie.
14: Poranne fakty RMF Classic.
12: Ponad 70 interwencji miała minionej doby zachodniopomorska Straż Pożarna z powodu skutków intensywnych burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatów goleniowskiego, świdnińskiego i łobeskiego. Zagrzmi i powieje także dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy? Pytaliśmy o opinię mieszkańców Olsztyna.
15: Bo oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
16: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentne.
4: ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
16: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
17: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
12: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski.
11: Kolejnych faktów posłuchamy od Marleny Chudzio już za niecałą godzinę, o 10:00. A teraz zerkamy i sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie, a sporo się będzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin działo. Duszno już i przede wszystkim gorąco w zasadzie w całym kraju. 21 stopni w Koszalinie, a poza tym to albo cieplej, albo po prostu upalnie, powiedzmy sobie to szczerze. 26 stopni w Warszawie, w Rzeszowie już 30, burzowo może być jeszcze przed południem na Dolnym Śląsku, no a poza tym słonecznie. Dziś w planie po południu burze gorąco, bardzo gorąco, do 38 stopni. 8:50 już. Czytanie się opłaca. Wielki marsz na 1000-lecie państwa polskiego. A w parkach narodowych to mamy rekord światowy. Tego z gazet sprzed lat dowiedział się Przemek Semczuk, przeglądając prasę z 6 sierpnia, i to mi przed chwilą zdradziło. O tym, co jeszcze znalazł, jakie rarytasy, no powie państwu, podzieli się z nami tym w retrokiosku przed 10:00. Profesor Ryszard Tadeusiewicz zaproponuje nam z kolei podróż kanałem augustowskim, i to już za chwilę. A po 10:00 Marynia Gierat, gościni wakacyjnego śniadania mistrzów, szefowa kina pod baranami, opowie o tym, że kino jest świetnym miejscem na spędzenie letnich wieczorów i nie tylko wieczorów.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
11: My letnie kompozycje gramy, czyli bardzo przyjemne, zwajane na przykład.

0: Klasyka muzyki filmowej, doktor No i Monty Norman w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. U nas teraz też klasycznie się zrobi, bo we wtorki i czwartki pan profesor z opowieścią do nas wpada. W czasie wakacji zajmuje się tematem kanałów. Dziś Polska.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Opowiadałem głównie o kanałach zagranicznych, ale chcę sięgnąć do polskiego, również przepięknego kanału, mianowicie kanału Augustowskiego. Ci z Państwa, którzy wędrowali czy jakoś tam odwiedzali Mazury, wiedzą o tym, że jest to piękny kanał, który powstał wtedy, gdy spławiane Wisłą zboże trafiało do Gdańska i było obkładane przez Niemców rządzących Gdańskiem, Prusaków konkretnie, ogromnym słem. I wtedy minister Ksawory Drucki-Lubecki w 1823 roku zażądał od Ignacego Prądyńskiego, bardzo doświadczonego inżyniera wojskowego, żeby połączył do Rzecza Wisły i Niemna. Wisła miała spławiać zboże, Niemen miał być dostępem do Bałtyku, żeby to zboże można było na zewnątrz sprzedawać, omijając sła niemieckie. Ignacy Prądyński się bronił, bo on na kanałach się nie znał. Ale wykonał rozkaz, no i znalazł sposób na to, żeby połączyć najpierw rzekę Biebrze, potem rzekę Nettę, no potem Augustów, liczne śluzy, no i powstał wspaniały kanał, bardzo piękny i bardzo malowniczy, biegnący przez Mazury. Warto może wiedzieć, że co prawda Prądzyński był i jest twórcą tego kanału, ale w trakcie jego budowy w 1826 roku trafił do więzienia. Ignacy Prądzyński, jak większość polskich wojskowych, spiskował przeciwko carowi. Ten spisek został wykryty. Prądzyński został wsadzony do więzienia, a kanał przez jakiś czas budował generał Metelski, który zresztą próbował sobie przywłaszczyć również prawa autorskie. No ale Prądzyński wyszedł z więzienia, wrócił. Wszystko biegło dobrze, no ale w 1831 roku było powstanie listopadowe, więc się to wszystko opóźniło. Ale w 1839 roku kanał Augustowski został otwarty do rzeczy Wisły i do rzeczy Niemna zostały połączone. Prusy wtedy całkowicie zniosły cła.

0: Joe Hisaishi i dźwięki z księżniczki Mononoke. 19 minut po 9. I są, i wrócili, i zapraszają ponownie do siebie, do Adamczychy. Bohaterowie serialu, który miał nas wysadzać z siodła, z poczucia komfortu, miał wzbudzać dyskusję przy pierwszym sezonie, i tak też było, i uśmiech dodatkowo, a stał się przy okazji wielkim polskim hitem. Serial 1670 doczekał się kontynuacji. Od wczoraj mamy trzeci sezon. Jak rozwiną się historie poszczególnych bohaterów? Oto Natalia Ryba zapytała na spotkaniu prasowym serialowe rodzeństwo. Martynę Byczkowską, czyli Anielę, Michała Sikorskiego, czyli Jakuba, i Filipa Zarembę, serialowego Stanisława.
1: Ciekawa mnie wasza perspektywa. W jakim momencie jest rodzeństwo?
2: Tak, no myślę, że w każdej rodzinie, w każdym rodzeństwie dochodzi do pewnego momentu, że z gniazdka, można tak powiedzieć, trzeba wybyć, nie? Jakby rodzeństwo szuka swoich ścieżek na całym pięknym
3: swojej
2: świecie.
3: Swojej tożsamości.
2: Swojej tożsamości również. Rodzeństwo jest rozdzielone, ale myślę, że nie aż tak konfliktowo, jakby się mogło...
4: Między nami czasem bardzo konfliktowo, ale jednak wspólne rodzinne sprawy sprawiają, że trzeba o coś wspólnie zawalczyć.
1: Jakbyście mogli tak, no wiadomo, krótko opowiedzieć o tym, jakie zmiany najbardziej wy zauważacie w swoich bohaterach.
4: Ja odkrywam miłość, więc ja przeżywam bardzo dużą zmianę. Nie było tego zupełnie wcześniej. To jest nowy wątek, nowa natura Jakuba została ujawniona, więc dla mnie to jest totalna zmiana, totalna nowość.
3: Aniela, wydaje mi się, że jeszcze bardziej zmienia się, ale jeszcze bardziej ewoluuje u niej to wypieranie jakiegoś tematu, który jest dla niej kluczowy, i zajmowanie się wszystkim wokół, i podejmuje się czegoś nowego, co jest dużą inicjatywą, a ostatecznie gdzieś tam wzywają inna sprawa, która się do niej dobija.
2: A Stanisław jest w takim tym momencie, w którym uświadomił sobie bardzo ważną, można powiedzieć, kluczową rzecz na temat swojej osoby, i która dużo, myślę, też mu, na dużo mu pozwoli, uświadomił sobie, że jest idiotą. I to nazwa. Dzięki temu, że jest świadomy tego jakby swojego idiotyzmu, on jest pewniejszy siebie. Pewniejszy siebie w swoich pomysłach, pewniejszy siebie w swoich rozwiązaniach, ale też przed Stanisławem dużo pracy, bo myślę, że on na byciu jakby tym po prostu idiotą nie chce pozostać, bo o to szczęście trzeba ciągle walczyć i na nie trzeba ciągle pracować. I Stanisław, myślę, że jest tego świadom.
0: Pięknie, prawda? No to mamy taki przedsmak tego, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego, co zaczyna się dziać w trzecim sezonie 1670, to wystarczy na odpowiednią platformę serialową się udać i kontynuować przygody rodem z Adamczychy.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: A my do tematu z serialu 1670 autorstwa Jerzego Rogiewicza, muzycznego tematu, wracamy.

0: że to hiszpański romans za nami, to spotkanie muzyczne w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę Mandalorian i Grogu nas muzycznie, mam nadzieję, zachwycą, a potem będzie jeszcze propozycja od Eltona Johna, a to jeszcze nie wszystkie niespodzianki, które dla was mam, ale wcześniej zajrzymy do pogody.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Proszę, proszę, 29 stopni już w Lublinie, 30 w Rzeszowie, to najgorętsze miejsca teraz w kraju. W tej części Polski po południu nawet do 38 stopni. Na razie burzowe chmury na Dolnym Śląsku i po południu zagrzmieć może na północy i na południu Polski. Jutro powinno zrobić się trochę chłodniej, no to przyznaję szczerze, liczę. No i wtedy złapiemy wszyscy pewnie trochę oddechu. Oddech muzyczny teraz od laureata Oscara, niejednego, Ludwika Göranssona, Mandalorian i Grogu.

0: Piękna kompozycja, której autorem jest Elton John, Goodbye Yellow Brick. 9:36, tymczasem my kładkę przeskakujemy przez Wisłę i proszę, jesteśmy w stolicy Małopolski.
1: Czym żyje ulica w Krakowie?
0: Jak to śpiewał Grzegorz Turnau? Na ulicach cichosze, na chodnikach cichosze. Nie ma Słowackiego, nie ma Miłosza. No ale jest bardzo ważne pytanie. Czy na krakowskim rynku będzie ciszej? Władze miasta planują wprowadzenie zmian, które mają do tego doprowadzić. O tym więcej Renata Pasiut.
2: Chodzi o nowe przepisy dotyczące organizacji imprez oraz działalności handlowej w tej części centrum. Celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców, ale też stworzenie bardziej przyjaznych warunków dla turystów. Projekt nowych regulacji ma zostać przedstawiony w najbliższych miesiącach. Władze Krakowa podkreślają, że zależy im na zachowaniu równowagi pomiędzy ofertą rozrywkową miasta, a spokojem w jego historycznym centrum.
0: No, na pewno będzie spokojnie. Nie będzie spokojnie. Nie będzie spokojnie z bardzo prostego powodu, bo zaczęła się walka bardzo poważna o fotel prezydenta miasta, co usłyszymy o nowych zarejestrowanych komitetach wyborczych, o nowych kandydatach i kandydatkach. Przypomnę, po majowym referendum zdecydowano o tym w końcu, że będą kolejne wybory jesienią. No zobaczymy, jak będzie toczyła się ta walka o fotel prezydenta Krakowa albo prezydentki, kto wie, jak będzie, będziemy pewnie o tym faktach Państwa informować. Na pewno, jeżeli chodzi o tą jedną przestrzeń, nie będzie cicho w Krakowie. Oj, żadna cichosza.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.

0: Muzyka z Wiedźmina, Sonia Bluszowa, Giono Ostinelli to za nami. Przed nami kącik z gazetami sprzed lat i Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Czytanie się opłaca, jak dowodzi 6 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny. Pan Lech Brenek za złotówkę kupił los w loterii książkowej i wygrał telewizor Rubens. Zachęcony chce grać dalej, bo wśród nagród są wieczne pióra, biblioteczki, zegarki Pobieda i motocykle WFM. 1000 kilometrów pieszo przez Polskę. Takie wyzwanie przyjął dla uczczenia tysiąclecia Polski major Stanisław Szygowski, weteran 309 Dywizjonu RAF, o czym zawiadamia 6 sierpnia 1966 roku Życie Warszawy. Szygowski przyjechał z Belgii, gdzie jest prezesem Towarzystwa Przyjaźni Belgia-Polska. Wyruszył pieszo ze Szczecina przez Poznań, Warszawę, Łódź i Kraków. Zamierza dojść do Zakopanego. Natomiast Kurier Polski 6 sierpnia 1966 roku informuje, że parki narodowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Frekwencja pobiła rekord światowy. 240 turystów rocznie na hektar parku narodowego. Dla porównania w USA to ledwie 5 amatorów przyrody. Powodów do radości jednak nie ma. Zakładowe autobusy dowożą pracowników na grzybobrania w parkach, a ci pozostawiają po sobie śmieci, głównie szklane butelki. Po czym to raczej wiemy. Z wielkim oporem spotkało się też wprowadzenie zakazu wjazdu do Morskiego Oka. Jakość powietrza była tam gorsza niż w Zabrzu. 19 tysięcy samochodów zagranicznych trafi na krajowy rynek. Taką wiadomość przynosi 6 sierpnia 1976 roku Ekspres Wieczorny. Oczywiście chodzi o Skody, Zaporożce, Żiguli, czyli Łady i Trabanty. Czy to dużo? Niewiele, ledwie 10% krajowej produkcji. Mimo to wozy zagraniczne cieszą się sporym powodzeniem, a Kowalski najchętniej kupuje Skodę. W 1986 roku Lato dopisało. A czym się schłodzić? Tego dowiadujemy się 6 sierpnia z Ekspresu Wieczornego. W hali Banacha, Kopińskiej, Sezamie, Supersamie i Megasamie napojów nie brakuje. Jest mazowszanka, ptyś i Coca-Cola. Pragnienie można też ugasić z ulicznego saturatora. A tym, którzy wolą umrzeć z pragnienia niż skorzystać z publicznej szklanki, Ekspres doradza nosić własny kubek. Na dworcu centralnym napoje są dostępne aż w 6 barach i w wózkach warsztatowych. Na podmiejskich stacjach stoją saturatory, jest też cytroneta w woreczku. Ale w dzień, w nocy o napoje chłodzące trzeba zadbać samemu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Por una cabeza, seniora, jaka to piękna piosenka jest. Zasłuchaliśmy się wspólnie z Marleną Chudź, o co przyznać musimy, prawda?
1: Przyznaję, to jest jeden z moich ulubionych utworów.
0: Dobrze będziemy grali co chwilę, obiecuję, tuż przed faktami, a fakty najbliższe o 10:00, o czym będą?
2: Raz, próbowałem coś.
1: Będzie o radiu w radiu, ale bardzo poważnie, po wojskowemu.
0: Tak jest. Rozejść się proszę i o 10:00 się meldujemy. Tak jest.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Po reklamie.
0: 10:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio ma je dla nas.
1: Ceny paliw nas przerażają, przyznają kierowcy. Dziś padł historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8,22 zł. Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr popularnej 95 kosztuje średnio 7,55 zł.
14: Bardzo dużo. Dla mnie to jest, tak jak na jedną osobą ofiarę, dla mnie to jest bardzo dużo. Więc ja odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki, wszystko muszę płacić.
15: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
16: Mniej pan jeździ?
15: Tak, zdecydowanie mniej.
16: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
14: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, aby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moje zdanie.
15: Powinni włączyć znów tą tarczę.
16: Ona mocno pomagała?
15: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
1: Takie ceny usłyszał na jednej ze stacji benzynowych nasz reporter Michał Krasoń. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś swój program na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Po południu na bulwarach warszawskich, w browarach warszawskich odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego. Nasz reporter Kacper Wróblewski o tym, co może znaleźć się w programie PiSu.
17: Z moich informacji wynika, że dziś o jakichś wielkich inicjatywach nie będzie mowy. To raczej podsumowanie ostatnich tygodni swego rodzaju prekampanii, którą prowadzi kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
18: Od marca organizowaliśmy całe mnóstwo różnego rodzaju konwencji tematycznych. Dziś pora prezentować szczegóły.
17: A to m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy przepisy mówiące o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. Z przymrużeniem oka na wydarzenie organizowane przez PiS patrzy koalicja rządząca.
19: 6 sierpnia, Dzień Przemienienia Pańskiego, to każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiSie, czego im życzę.
17: Usłyszałem od Marka Sawickiego z PSL-u. Konwencja programowa PiSu rozpocznie się o 13:00.
1: Turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać wozami konnymi. W związku z prognozowaną wysoką temperaturą Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka postanowiło wstrzymać transport. Jak napisali przewoźnicy na swoim profilu, dobrostan, zdrowie i bezpieczeństwo naszych koni są dla nas najważniejsze. Wczoraj także wozy konne nie kursowały. Nie każdy wakacyjny wyjazd wiąże się z wypoczynkiem na plaży. Są i tacy, którzy spędzają urlop w mundurze. Dziś towarzyszymy kilkudziesięciu śmiałkom, którzy wybrali się na 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem. Na poligonie w Pasterniku w Krakowie 73 osoby, kobiety i mężczyźni, zdają egzaminy, m.in. z łączności.
2: Raz, próba łączności.
20: Słyszę cię na 5.
2: Słyszę cię na 5.
21: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
22: Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
21: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
2: Raz, próba łączności.
1: 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem to nie tylko okazja, by poznać nieco wojskowego stylu życia. Tutaj akurat z perspektywy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, ale też możliwość dalszego rozwoju w tym kierunku jako żołnierz aktywnej rezerwy w Wojskach Obrony Terytorialnej albo jako żołnierz zawodowy. A wojskowe ćwiczenia w praktyce podglądał Maciej Sołtys.
0: Za żołnierzy i żołnierki trzymamy mocno kciuki. Materialno mam problem, bo zgubiłem baterię i nie wiem jeszcze, jak długo podziała nasze radio.
1: Masz nieuzbrojone radio, wiedziałam.
0: To ja lecę po baterię, a fakty uzbrojone o 11:00 do nas wracają. Różnica temperatury między Koszalinem a Rzeszowem to nawet 12 stopni. 21 stopni teraz w Koszalinie, a w Rzeszowie, proszę, 33. No i to jest różnica, która naprawdę robi dużą różnicę. Upalnie na południowo, w części południowo-wschodniej Polski. Dziś tam do 37-38 stopni maksymalnie. Po południu wieczorem może zagrzmieć i będą burze na północy i na południu kraju też. 9:45. Hasło 7 tygodnia 20 wakacyjnego festiwalu filmowego Letnie Tanie Kinobranie w kinie pod Baranem i w Krakowie to lato emocji. Pierwsze pokazy już jutro. O tym, jakie emocje targają ludźmi, którzy wybierają dla nas te propozycje, a jest ich naprawdę mnóstwo do oglądania w tym przeglądzie festiwalowym. Opowie nam o tym wszystkim za chwilę gościni poranka RMF Classic Marynia Gierat, szefowa kina pod Baranami, zaprzyjaźniona z nami, i będzie też dużo dobrych dźwięków, bo najpiękniejsza muzyka filmowa na lato króluje u nas cały czas.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: Ale zanim będzie Queens i jego bossanowa, zanim pojawią się tutaj i na scenę wejdą Lady Gaga i Bradley Cooper, łyk klasyki, Carmen, uwertura, Georges Bizet.

0: Jerome Moros i Biały Kanion. 10 minut po 10 słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, w którym będzie kino i taka poetycka nuta.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Smutek miesza się z radością, nienawiść z pokorą, moc emocji pojawiających się nagle jak gwałtowna letnia burza, gniew, strach, obsesja, szaleństwo, na zmianę z ukojeniem i pełnią szczęścia, lato słone i słodkie, pełna paleta smaków i barw. W czasie lata emocji to jest 7. tydzień letniego, taniego kinobrania w kinie pod baranami, zaprzyjaźnionym z nami w Krakowie. Marynia Gierotrzefowa tego miejsca jest z nami. No pięknie, kto wam tę poezję pisze, panie Marynio? No,
2: sami piszemy, witam cię bardzo serdecznie.
0: Moc emocji. Dla mnie przede wszystkim, kiedy przeglądam ten 7. już tydzień 20. odsłony wakacyjnego waszego festiwalu filmowego, którego nie tylko krakowianie, który nie tylko krakowianie kochają, bo wiem, że ludzie spoza Krakowa też często na te pokazy przyjeżdżają. To jest tak naprawdę taki wybór, no po pierwsze ogromny, a po drugie ja zastanawiałem się cały czas, jak wy dokonujecie, to jest brzydkie słowo, ale je powiem, selekcji.
2: Tak, to jest jakby bardzo trudna, ale bardzo też przyjemna czynność, która nam zajmuje cały czerwiec, która też angażuje naszych widzów, bo my od wielu już lat ogłaszamy, że zbieramy propozycje marzenia naszych widzów i to jest duża część taka, że spisujemy te wszystkie propozycje, które się pojawiają na komentarzach w mediach społecznościowych. I tam często są pojawiają się rzeczy, które mogły nam umknąć, o których zapomnieliśmy, które się nam przypominają. No oczywiście z drugiej strony na tej liście kandydatów jest zawsze są filmy ostatnich miesięcy, zawsze hity w dużej mierze, czyli jakby chcemy sięgać do tytułów tych najbardziej popularnych, ale też od czasu do czasu wrzucamy film, który nie był hitem komercyjnym, ale który czujemy, że fajnie by było, żeby jednak do niego wrócić, żeby ktoś go zauważył i wyczaił. I to często
0: może był hitem recenzenckim, takim filmem typu, nie wiem, Nienawiść Kasowica, do którego to filmoznawcy się często odwołują.
2: No tak, no więc właśnie jakby chcemy, żeby ten program był różnorodny, żeby obok projektu Hail Mary, po prostu hitu wielkiego, był na przykład malutki, kameralny film Niedziele hiszpański. Więc tak sobie to układamy i to znaczy tak, mamy tą wielką listę tytułów, propozycji widzów, listy przebojów ostatnich miesięcy. I tu jakby zaczynają się tworzyć te ścieżki tematyczne.
0: Ale rozumiem, że to musi być jakoś wyważone, że nie może być tak, że jest tylko apokalipsa, albo film dotykający końca świata, apokalipsy i pewnego końca, tylko że też musi być jakiś oddech, mimo że w większości to są bardzo poważne tematy.
2: Tak, bo też jakby naszą cechą charakterystyczną jest to układanie tych tematycznych tygodni. I też no, nie chcemy, żeby był po prostu tydzień smutku. Więc nie zrobimy tygodnia smutku, ani czarnego tygodnia, ani bardzo poważnego tygodnia o super poważnych tematach wyłącznie, tylko damy bardziej pojemny temat, żeby właśnie tę powagę od czasu do czasu przełamać. W związku z tym możemy mieć w jednym tygodniu bardzo ciężkie, trudne filmy, jak nie wiem, Strefa Interesów czy Czas Apokalipsy, ale przełamiemy go na przykład... no właśnie. Dużo jest poważnych filmów.
0: No w tym tygodniu, który wybrałaś sobie, tak patrzę, to zostawiam cię z tą myślą, poszukaj jakiegoś takiego lekkiego, czym przełamiecie. A ja tylko powiem, że to jest w ogóle świetna propozycja w ogóle kin studyjnych, by przypominać filmy sprzed lat z bardzo wielu powodów, a ten jeden powód jest, wydaje mi się, rzadko dostrzegany. Wyrosło nam kolejne pokolenie kinomanów i kinomanek, które, a mam takie pokolenie w domu, sztuk jedna, które na przykład nie ma normalnie możliwości zobaczenia trylogii Kieślowskiego, a takie przeglądy filmowe i takie festiwale dają im taką możliwość do kina pod baranami i do rozmowy o lecie emocji w ramach 20. odsłony festiwalu kinobrania letniego. Będziemy jeszcze wracać.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

letnim programie RMF Classic, wakacyjnym śniadaniu mistrzów, czas na kącik klasyki. Za chwilę popularna suita brazylijska, a wcześniej pan Brahms i pierwszy taniec węgierski. Potem zajrzymy do pogody.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura nieubłaganie rośnie, 32-33 stopnie na Podkarpaciu, 30 w Kielcach, podobnie już w Krakowie, na Śląsku. Chłodniej z kolei jest na zachodzie i na północy naszego kraju, nad morzem. Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje do dziś. Do 20 wieczorem w wielu regionach naszego kraju zagrzmi. Może też padać możliwe burze, no jutro będzie chłodniej.

0: tych usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
7: Góra w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Koncert fortepianowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta we fragmencie. To już za nami, a przed nami całe lato jeszcze prawie z emocjami.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Lato emocji to jest hasło przewodnie siódmego tygodnia spotkań w ramach letniego taniego kinobrania w kinie pod baranami. Marynia Giera, szefowa kina pod baranami cały czas. No i kilkadziesiąt minut trzymaliśmy tak naprawdę w niepewności taki cliffhanger, bo mówiliśmy o tym, że to nie tylko kino poważne wybieracie w takich selekcjach tygodniowych do letniego taniego kinobrania, że są też takie punkty, które równoważą. I tym filmem, który równoważy w siódmym tygodniu lato emocji jest...
2: Polemente, w tym szaleństwie jest metoda Paolo Genovese.
0: Dziękuję, na tym kończymy nasze spotkanie. Ale rzeczywiście tych propozycji jest mnóstwo i można by siedzieć w kinie, bo one tak naprawdę też, patrzę jeszcze na to wszystko, opowiadają o ludziach, o społeczeństwach lub opowiadają o bardzo wielu kryzysach na bardzo wielu poziomach. I wiem, że to trochę takie masło maślane, ale jest w czym wybierać. Ja na przykład z filmów, które nie widziałem, jest ten film, który poleca mi moja rodzina, Kopnęłabym cię, gdybym mogła. I to też jest problem... pewnego, emocje związane też z pewnym kryzysem w relacji, prawda? Bo to są też, to jest też kolejny kontekst,
2: tak,
0: nie?
2: To jest kryzys w relacji, to jest kryzys w macierzyństwie. Mm-hmm. Jakby trudna, bardzo, też taki nowatorski film, bo on się właściwie skupia przede wszystkim na twarzy głównej bohaterki. Jej córka, z którą nie wiemy dokładnie, co się dzieje, jest gdzieś z boku, ale jest jakby źródłem takiej, to znaczy nie córka, tylko sytuacja, w której znajduje się osamotniona matka, mhm, jest źródłem frustracji i no właśnie, i takich ogromnych emocji. Mhm. Więc to jest kino warte zobaczenia, trudne, bardzo, bardzo ciekawe. A z drugiej strony mamy też podobny film, znaczy podobny w sensie tematu macierzyństwa również, bo w tym filmie oczywiście jest wiele innych tematów, mianowicie Hamlet Chloe Zhao, bo tam też jest...
0: Ależ to było dobre, bardzo mi się podobało.
2: Dziękuję.
0: To wszystko do zobaczenia w kinie pod baranami, ale co ważne, na puentę powiem Państwu, że można także plenerowo kina letniego w ramach kinobrania doświadczać, bo pokazy także w Muzeum Manga, tam zobaczymy w ramach tego siódmego tygodnia dramę i Niewinnych Czarodziei i jest jeszcze druga lokalizacja, to Wesoła i Mer. I tam mój faworyt La Haine, czyli Nienawiść, Matthew Kasowica sprzed wielu, wielu lat, 95 roku, kino, które nadal działa. Marynia Gierat była z nami, moglibyśmy tak o kinie bez ustanku, ale to już Państwa odsyłamy do kina pod baranami na pokazy.
1: Goście śniadania.

0: Muzyka, która nie tylko łagodzi obyczaje, ale także chłodzi przede wszystkim. Biały delfin i Michel Legrand na puentę czwartkowego śniadania mistrzów. Jutro przed 7 słyszymy się ponownie. Będę miał dla was dużo poleceń kulturalnych na weekend, nie tylko serialowo-filmowych, a zostawiam was w naprawdę dobrych rękach Uli Urzędowskiej, która za moment przejmie stery w RMF Classic o 11:00 fakty.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
12: Ponad 500 doradców powołał prezydent na początku swojej kadencji. Dziś mija równo rok, od kiedy Karol Nawrocki został głową państwa. Nasz reporter Kacper Wróblewski przeanalizował te prezydenckie 365 dni i kwestie doradztwa.
13: Przy prezydencie działa dokładnie 17 rad, składających się z kilkudziesięciu członków każda. To m.in. Rada Biznesu, Zdrowia, Rolnictwa, Gospodarki czy Rodziny i Demografii. Członkami tych rad są z jednej strony politycy opozycji, zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji, ale też różnego rodzaju eksperci. Jednym z nich jest m.in. youtuber Paweł Swinarski, który był krytykowany za szerzenie prorosyjskich narracji i sugerowanie, że drony, które wtargnęły do Polski we wrześniu ubiegłego roku, mogły być ukraińską prowokacją. Wśród 17 rad przy prezydencie jest także ta dotycząca nowej konstytucji. Jej członkowie mają pracować nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, jednak jak stwierdził jej członek, profesor Ryszard Piotrowski, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja.
14: Fakty ze świata.
12: Co najmniej 4 osoby zginęły, a około 40 zostało rannych w atakach rosyjskich wojsk na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Wróg zastosował w uderzeniach drony i rakiety. Ludzie zginęli m.in. w miejscowości Małaklija w obwodzie charkowskim. Ucierpiało także miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy, a także obwód zaporoski. Przed nimi blisko 300 kilometrów i 8 dni marszu. Po raz 315 z centrum Warszawy wyruszyła dziś najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
15: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci, inni idą o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
16: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
17: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
16: Pogoda nie daje w kość w trasie?
18: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
16: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
19: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
12: Z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter Michał Krasonie. Do Częstochowy 14 sierpnia ma dotrzeć około 4000 pątników. Upały dziś nie odpuszczą. W całym kraju, oprócz północno-zachodnich krańców, obowiązują ostrzeżenia synoptyków. W Zakopanem na termometrach już 29 stopni. Turyści szukają ochłody. Niektórzy wybrali się do jaskini Dziura w Dolinie Kudziurze.
20: No tutaj jest dosyć chłodno, jak czuć, jakby to była klimatyzacja. Chyba najlepsza chyba opcja w Zakopanem o tej porze.
21: Nie widzieliśmy, że jest tak chłodno w tej jaskini. My liczyliśmy na jakiś widok, ale no niestety tutaj są same drzewa, ale jaskinia jest super, zapraszamy wszystkich. Chwilę byłem i powiem szczerze, że bardzo chłodno i naprawdę polecam wszystkim.
22: Miła odmiana dla dzisiejszej i wczorajszej pogody, bo przy 30 stopniach wejście do jaskini to jest naprawdę powiew orzeźwienia i polecamy wszystkim turystom z okolicy, żeby się właśnie w taki sposób schłodzić.
12: Z turystami ochłodzonymi rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. A na naszej naszej antenie zawsze najświeższe informacje pogodowe. Polecam.
11: Czwartek pogodny, choć zachmurzenie miejscami wzrastające do dużego, w wielu miejscach przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem, a najwięcej tych zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Dziś termometry pokażą maksymalnie 39 stopni. 4 minuty po 11:00. Poranek ze suity Peer Gynt Edwarda Grigana. Dzień dobry, Ula Urzędowska, witam, zapraszam. Filmowa mapa Polski czeka, wersja konkursowa. Gra Orkiestra Symfoniczna z Gotenburga, prowadzi Neme Jarwi.

0: 10 minut po 11 RMF Classic, Terminator 2, Dzień Sądu, muzyka z tego filmu, a to czwartek, dzień kolejnej konkursowej wyprawy w RMF Classic. Filmowa mapa Polski prowadzi nas nieco tajemniczą, zagadkową ścieżką do miejsc, gdzie kręcono filmy i seriale. Waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest to miejsce rozszyfrować i zaproponować jakiś filmowy czy serialowy scenariusz dla swojej miejscowości albo bliskiego Wam miejsca. To konkursowa filmowa mapa Polski. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Oczywiście nagrody czekają, przewodniki filmowo-serialowe po całej Europie i prezenty z logo RMF Classic. Gdzie ruszymy dziś? Pierwszy trop pojawi się już niebawem. Serdecznie zapraszam.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
1: Zapraszam, ruszamy do miasta, które jest dziś zagadką rozszyfrowania tego miejsca, w którym kręcono filmy i seriale. To część sukcesu finału zabawy o 14:30. Pierwszy trop, serial. Tu, w tym mieście, którego dziś szukamy, nakręcono 4 odcinki popularnego serialu. Te odcinki to Zamiana, Czerwona Seria, Wysoka Fala i Daleki Patrol. I to było tak, pamiętają mieszkańcy, w połowie sierpnia w 1968 roku. Do miasta przyjechała ekipa łódzkiej wytwórni filmów fabularnych zajmująca się realizacją tego serialu. Plan był taki. Nakręcone będą w mieście 2 sceny. Przepływ barkami po rzece oraz zalanie miasteczka niemieckiego. 19 sierpnia dotarł do tego miasta transport 10 wagonów kolejowych ze sprzętem, rekwizytami i kostiumami. Zdjęcia kręcono w sierpniu i wrześniu 1968 roku. Jakie miasto dziś ukrywamy w zagadce? Wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Przypominam o zadaniu kreatywnym, które przesądzi o wygranej. Zaproponujcie scenariusz właśnie wymyślony albo produkcji, która już istnieje, która mogłaby zagrać w waszym miejscu zamieszkania. Mamy dużo czasu, aby pokręcić się po filmowej mapie Polski i stworzyć taki scenariusz. Finał dopiero o 14:30.
0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.

0: reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia, jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło.

0: Prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.

Za 10 minut 12 zapraszam do RMF Classic, ale fajnie, że płyniemy i nadajemy na tej samej fali. Najpiękniejsza muzyka filmowa nas prowadzi przed momentem na pokładzie czarnej perły. Płynęliśmy, czyli Łódź Piratów z Karaibów. To oni w RMF Classic, muzyka, którą napisał Klaus Badelt. O 12 w samo południe najważniejsze fakty już teraz zapraszam. Będzie też Wiosenny wiatr, kompozycja o tym tytule. Teraz fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, orkiestra Konzerthebau i Myung-Ung Chang.

0: reclamă. Bov Media Expert Anima.
1: Media Expert wyprzeda.

0: wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto.
9: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: RMF Classic. Zapraszamy na najważniejsze fakty. Zbliża się 12, a przy mikrofonie Marlena Chudzio.
16: Wysokie ceny paliw uderzają w rolników, którzy teraz są w szczycie żniw. Jeżeli do października nie będzie obniżki, to będę musiał dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych w porównaniu do zeszłego roku. Mówi nam Damian Murawiec, rolnik z Żuław Elbląskich.
17: Tak szacuję, bo na każdy hektar około 100 litrów paliwa, tego oleju napędowego, zużywam w gospodarstwie i gdzieś około 70-80% już zużyję teraz w okresie sierpień, wrzesień, październik. Jeśli utrzyma się takie wysokie paliwo, olej napędowy po 8 zł, no to szacuję, że na moje gospodarstwo będę musiał na całe gospodarstwo wydać o 60 tysięcy więcej za paliwo niż w roku ubiegłym.
16: Dziś padł historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8 zł i 22 grosze. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma ona także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie, zdecydował sąd apelacyjny. Mandat dla Beaty Szydło, kara 3000 zł została nałożona na byłą premier za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jakichś świadek w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Terminy były wyznaczane w okresie od maja do lipca. Szydło nie usprawiedliwiła nieobecności. Postanowienie o ukaraniu jest nieprawomocne. Była premier może złożyć na nie zażalenie do sądu. Pociągi coraz częściej przejeżdżają na czerwonym świetle. Od początku roku było to już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego. W faktach RMF Classic Igor Skrzypek. Czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa na torach?
18: Nad rozwiązaniami pracują trzy strony. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego i przedstawiciele maszynistów. Ci ostatni skarżą się, że mają coraz więcej obowiązków, które mogą wpływać na skupienie na trasie. Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny elektroniczny rozkaz pisemny.
4: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
18: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. A maszynistów niepokoją też coraz częstsze usterki torów, które ich zdaniem są ignorowane i mogą doprowadzać do wypadków. Tak jak niedawno nieopodal Piwnicznej Zdroju, gdzie wykoleił się pociąg towarowy. To ma być przedmiotem kolejnego trójstronnego spotkania jeszcze w tym miesiącu.
16: Po raz kolejny w Faktach odwiedzamy dziś poligon na Pasterniku w Krakowie. Kończą się tam zadania egzaminacyjne dla kursantów wakacji z wojskiem. Nasz dziennikarz Maciej Sołtys obserwował tworzenie okopu.
14: I co muszę wykopać? Na ile centymetrów
19: muszę panu
14: wykopać?
19: No. To pokażę, jak mnie to instruktorzy uczyli. Zaznaczamy sobie na 1,70 m długi.
14: To musi być uniwersalne, bo jak mam elewa, który ma 2 metry wzrostu,
19: to musi być trochę
14: większe. To musi być takie, żeby on się tutaj schował.
19: Okay.
14: I zaczynamy wykopywać od przodu i robimy sobie do przodu cały wał.
19: Okay.
14: I wykopujemy po prostu całość. Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metra.
16: Oprócz przygotowania okopu są zajęcia z medycyny pola walki, łączności i rzutu granatem. Wszystko z testami trzeba zaliczyć na koniec turnusu, a sam turnus trwa 27 dni.

0: Gorąco, a w wielu miejscach burzowo. Przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, możliwe na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. A temperatura maksymalna 23 stopnie na Pomorzu, 27 na zachodzie, 32 w centrum i do 39 na południowym wschodzie.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
2: Hi everyone, this is Trevor Morris.
3: This is Gustavo Santaolalla.
4: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
5: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Zagraliśmy Wabank, muzyka Henryka Kuźniaka w RMF Classic, 12 minut po 12. Wierzbówka kiprzyca, pospolita, wieloletnia bylina. Z pozoru, no właśnie, pospolita ma niezwykłe moce, bo z liści wierzbówki można wykonać smaczny napój o głębokim smaku, będący bezkofeinową alternatywą dla czarnej herbaty. Ale to, co teraz najistotniejsze i co sprawia, że wierzbówka jest królową licznych kadrów, to fakt, że tworzy niezwykle piękne kobierce, fioletowe dywany, które właśnie najpiękniej, najbardziej efektownie prezentują się na przełomie lipca i sierpnia. I jak informuje w Polskiej Agencji Prasowej, na hali gąsienicowej w Tatrach wierzbówka właśnie w bujnym, spektakularnym rozkwicie i całe polany zmieniają kolor na różowy. A turyści pojawiają się już od samego rana, by złapać najlepsze światło i by fotografować wierzbówkę kiprzycę. Wobec tego faktu wierzbówka, choć pospolita, ma szansę być królową mediów społecznościowych. Zazdroszczę widoków tym, którzy widzą to na własne oczy. No i ja proponuję muzyczne krajobrazy, czyli najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic nas prowadzi. Bohaterowie dużego i małego ekranu. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: 24 minuty po 12 i idziemy razem ścieżką dźwiękową. U nas na filmowo-muzycznym afiszu koniec defilady, nie lubię poniedziałku. Zaśpiewa też Bryan Adams, a już teraz w RMF Classic Polonez Azdur z opusu 53. Heroiczny Fryderyka Chopina.

0: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
1: To jest nasze takie konkursowe kino drogi, ponieważ udajemy się do miejsc, miast, w których kręcono polskie filmy i seriale. O to chodzi w filmowej mapie Polski, wersji koncertowej, konkursowej, przepraszam. No ale koncertowo odgadujecie, drodzy słuchacze RMF Classic, kolejne zagadki, więc jestem spokojna o dzisiejszy finał. Miasto, które dziś poznajemy, to miasto z perspektywy seriali. Już mówiłam, że 19 sierpnia 1968 roku do tego miasta dotarł transport 10 wagonów kolejowych ze sprzętem, rekwizytami, kostiumami serialu Czterej pancerni i pies. A wiele dekad później, jesienią 2011 roku, pojawiła się ekipa serialu Prawo Agaty. Serial kręcony był w wielu miejscach tego miasta. Wiele też wskazuje, mówią fani serialu, że serialowa prawniczka, w którą postać wcieliła się Agnieszka Dygant, właśnie pochodzi z tego miasta. Gdzie kręcono? Co zagrało? Wyspa Młyńska na przykład. To już konkretny trop. Kino Orzeł w Miejskim Centrum Kultury czy Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej. Rozpoznajemy filmowo-serialową lokację. Jeśli tak, to wpisujcie konkretne dane w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Zmierzcie się z zadaniem numer 2. No i zerknijcie, jakie nagrody czekają na zwyciężczynię bądź zwycięzcę. Czyli filmowo-serialowe przewodniki po Europie, a także bardzo praktyczne, miłe dla oka prezenty z logo RMF Classic. Finał o 14:30.

0: reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

+1 gratis, a do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. 2% Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.

0: idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool w różnych rozmiarach. Już od 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Kompozycja Johanna Strausa II, filharmonicy wiedeńscy, których prowadził Lorin Mazel. Filmowe lato w RMF Classic, lato pełne kulturalnych zaproszeń, wakacyjnych inspiracji, a oto zaproszenie na tegoroczne Dni Konia Arabskiego już w najbliższy weekend w historycznej stadninie Janów Podlaski.
1: Pride of Poland, 7th through 11th August 2026.
0: Gwiazdami tegorocznej akcji mają być klacze. Poganinka, El Bella z Michałowa. Ich urodę potwierdza autor zdjęć do katalogu aukcyjnego, amerykański fotograf Stuart Vesti.
2: Nie wiem, czy te konie są lepsze czy gorsze. Są po prostu inne. No i mamy tutaj właśnie taką różnorodność, ale spójność tegorocznej grupy jest fantastyczna. Czasami w ciągu ostatnich kilku lat, a to prawie mój 30 rok tutaj, choć kilka lat mnie tu nie było, ale czasami jest w tej stawce taki koń, którego nie kocham, nie potrafię go sfotografować, a to bardzo utrudnia mi pracę. Ale to zdarza się tylko czasami. W tym roku tak na pewno nie jest. Nie wiem, czy w tej stawce aukcyjnej koni ze stadni państwowych jest jakikolwiek egzemplarz, którego po prostu chcieliby się pozbyć, że tak powiem. Te wszystkie konie są bardzo, bardzo piękne, więc kilka z nich, nawet Summer Sale, powiedziałbym, że kwalifikują się do głównej aukcji. Są naprawdę wysokiej jakości. Więc myślę, że jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to jest ten moment, żeby to zrobić, jeżeli po prostu chcesz odhaczyć to na swojej liście marzeń. Tak jak część moich znajomych ze Stanów, oni zawsze mówią, stary, zawsze chciałem jechać do Polski.
0: Ze Stuartem Vestim rozmawiał Tomasz Staniszewski, a Dni Konia Arabskiego już w ten weekend w Janowie Podlaskim.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic, minęła 13, czas na najważniejsze fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
15: Z południowego zachodu na północny wschód Polski przemieszczają się chmury przynoszące deszcz, a miejscami także grzmoty. Za godzinę alerty przed burzami zaczną obowiązywać na Mazowszu, w Łódzkiem, Śląskiem, w Małopolsce, a później także na wschodniej ścianie kraju. W zdecydowanej większości regionów obowiązują ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia. Z ratownikami apelujemy o odpowiednie przygotowanie się na tak wysoką temperaturę.
16: Przede wszystkim nakrycie głowy, unikać wychodzenia w te największe upały, jak to się mówi, na pełne słońce, a jednocześnie zwracać uwagę na spożywanie odpowiedniej ilości płynów, tak? Czyli nawet można tych płynów troszkę więcej podawać, zwłaszcza dzieciom czy osobom starszym.
15: Radzi ratownik medyczny Kamil Bricke. Ze względu na upały polskie sieci elektroenergetyczne kolejny raz ogłaszają system przywołania na rynku mocy. Od 18 do 22 uruchomione zostaną dodatkowe rezerwy energii, by uniknąć niedoborów prądu.
17: Ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Nasze wyzwanie największe to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika.
15: Tłumaczył Konrad Purchała, wiceprezes polskich sieci elektroenergetycznych. Cztery polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają swoje mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Kogo czeka najtrudniejsze zadanie?
0: Wydaje się, że Jagiellonia, dla której będzie to pierwszy mecz w eliminacjach europejskich pucharów w tym sezonie. Zespół z Podlasia zagra z Glasgow Rangers i będzie to dla niego nie tylko ciężkie piłkarsko zadanie, ale także ciężkie fizyczne starcie.
6: Bardzo wymagający przeciwnik, jeżeli chodzi o rywalizację, ze względu właśnie na tą swoją charakterystykę i specyfikę futbolu i intensywność taką fizyczną, którą Rangersi mają.
0: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, która mecz rozpocznie o 18:00 przed własną publicznością. Godzinę później mecz w Poznaniu. Lech zagra z Klaksvik, to reprezentant Wysp Owczych. No i o tej samej porze początek meczu Rakowa ze szwedzkim Hammarby. A w Miszkolcu na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zagra GKS.
9: Niezwykłe fakty.
15: Przyszłotygodniowe częściowe zaćmienie słońca być może warto obejrzeć ze szczytu wieży widokowej na Dzikowcu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach z myślą o miłośnikach takich zjawisk wydłuży godziny funkcjonowania kolejki na szczyt.
18: 12 sierpnia od godziny 17 do godziny 22 kręcimy koleją. Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby obserwować właśnie to kosmiczne zjawisko z naszej wieży, ponieważ uważamy, że to będzie tuż przed zachodem słońca i jednak z takiej wieży będzie doskonała widoczność w górach.
15: Mówił RMF Max Igor Hoffman, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach. W Polsce zobaczymy tylko częściowe zaćmienie słońca. Całkowite będzie widoczne między innymi w Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii.
14: Dziś słońce operuje na całego w pełnej krasie od 23 stopni na Pomorzu, 27 na zachodzie, 32 w centrum, 39 stopni na południowym wschodzie, ale zdarzą się deszcze i burze, szczególnie najwięcej zjawisk burzowych na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu.
19: Lato pełne podróży z RMF Classic.
20: My name is Alberto Iglesias.
21: My name is Diego Navarro.
22: Salute, hello to all my Polish friends.
23: Oh, and I am Antonio Banderas.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

11 minut po 13. Nieustające dzień dobry i zapraszam do RMF Classic Hollywood and the Stars. Muzyka z tego tytułu właśnie zabrzmiała. To jest coś o nas. W RMF Classic gwiazdy dużego i małego ekranu prowadzimy ścieżką dźwiękową, a teraz ścieżką dźwiękową odprowadzimy do domu Odyseusza. Czy dołączycie do tej wyprawy? Serdecznie zapraszam. Muzyka z filmu Odyseja to nasza nowość. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Ludwig Göransson.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
1: A my już zmierzamy do finału. Finału dzisiejszej edycji konkursowej filmowej podróży do miasta zagadki za godzinę. Teraz mam nadzieję w ostatniej podpowiedzi rozpoznacie to miasto po magicznym drzewie i czerwonym krześle. Magiczne drzewo, prastary dąb, który został powalony podczas burzy, ale z jego drewna powstają zaczarowane przedmioty. Między innymi czerwone krzesło, które spełni życzenie każdego, kto na tym krześle siądzie. Czerwone krzesło, magiczne drzewo znalazły się w filmie w reżyserii Andrzeja Maleszki, Magiczne drzewo, a zdjęcia do tego filmu powstawały między innymi w naszym zagadkowym mieście. Ekipę filmową można tam było spotkać w 2007 roku. No i miastu temu pod względem filmowych lokacji powierzono główną rolę, a nawet zastosowano specjalny trik. Otóż za pomocą efektów specjalnych morze zostało przybliżone do tego miasta. Znaczna część istotnych scen powstawała na Wyspie Młyńskiej. Tutaj na Placu Zabaw ustawiono wielką oficjalną pamiątkę po tym filmie, czyli to słynne, magiczne, czerwone krzesło. I cóż, to chyba wszystko, jeśli chodzi o podpowiedzi. Mam nadzieję, że już wiecie, do jakiego miejsca konkursową ścieżką dziś zmierzamy. Wpisujcie miasto w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. No i opisujcie własne scenariusze produkcji filmowych, serialowych, które mogłyby się zadziać w miejscu, które wybierzecie i opiszecie. Szczegóły rmfclassic.pl. Tam też informacje o nagrodzie, a ja przypomnę, że dobre rozpoznanie miasta to jeszcze nie wszystko. Trzeba nas zaskoczyć ciekawym pomysłem w zadaniu kreatywnym numer 2. Trzymam kciuki, powodzenia.

To fragment z muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, wykonanie Le Concert des Nations i Jordi Savall. Za 10 minut 14. O 14 najważniejsze fakty, to będzie ostatnie dziś wydanie. Fakty od samego rana przygotowuje Marlena Chudzio. W tych faktach między innymi wakacje z wojskiem i testy z praktycznych umiejętności. A ścieżka dźwiękowa powolutku, ale konsekwentnie prowadzi nas do finału dzisiejszej edycji zabawy. Filmowa mapa Polski, wersja konkursowa, gdzie dziś dotrzemy? Na pewno do miasta, w którym kręcono filmy i seriale. A kto okaże się zwyciężczynią czy zwycięzcą? Czas pokaże. Czytamy wasze scenariusze. Decyzja nie jest jeszcze podjęta. Tymczasem będzie tango. To już niebawem, a teraz Angelo Badalamenti prowadzi nas do miasteczka Twin Peaks.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: reklamie.
1: RMF Classic jest 14. Czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała, przedstawi Marlena Chudzio.
2: Musimy mieć patriotyczny rząd, powiedział przed chwilą szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Warszawie rozpoczęła się konferencja programowa partii. Mamy poznać główne założenia i pomysły na nową kampanię.
3: Muszą Polską rządzić polscy patrioci. Musimy mieć patriotyczny rząd. Mamy patriotycznego prezydenta, musimy mieć patriotyczny rząd. Jeśli te plany, o których dzisiaj w Europie mowa, zostaną zrealizowane, które są często już spisane, są gotowymi dokumentami, planami bardzo konkretnymi, to wtedy czeka nas uzależnienie, podległość, zastój, cofanie się.
2: Spotkanie trwa, teraz przemawia kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu CPN może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy. Już w lipcu inflacja wzrosła o punkt procentowego. Tak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
2: Główny ekonomista Velobanku dr Piotr Arak ocenia, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutek zobaczymy na sklepowych półkach.
4: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
2: Powrót do tańszych paliw przez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Zanim na naszej antenie w szczegółach opowiemy o pogodzie, chcemy przypomnieć, jak zadbać o siebie w czasie upalnego dnia. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci, a także na seniorów, często tych, którzy mieszkają sami, są bez jakiejkolwiek pomocy. Czujni powinni być ich opiekunowie, przypomina kierownik wrocławskiego SOR-u przy ulicy Borowskiej dr Janusz Sokołowski.
5: Dla opiekunów osób starszych, leczących, przede wszystkim ważnym elementem, ważnym wskaźnikiem na to, że trzeba skorzystać z pomocy szpitalnej, są na przykład zaburzenia świadomości osób starszych. Prawda? Nie rozpoznają swoich współdomowników, nie rozpoznają rodzin, nie rozpoznają osób, które się nimi opiekują. No to najprawdopodobniej świadczy, że ta osoba jest odwodniona i bez wsparcia szpitalnego, bez nawodnienia dożylnego na pewno nie będziemy mogli temu pacjentowi pomóc. Objawy, które związane są także z zaburzeniami elektrolitowymi, które często towarzyszą odwodnieniu, to mogą być na przykład drżenia mięśniowe, to może być słabość mięśniowa i tutaj także będziemy musieli skorzystać z pomocy szpitalnej.
2: Dzieci powinny pamiętać o nakryciu głowy i nawadnianiu. Do zagrożonej grupy należą też zwierzęta, które są całkowicie zdane na nas. W faktach wracamy teraz na poligon na krakowskim Pasterniku. Tam dziś ochotnicy zdawali testy z umiejętności nabytych w trakcie kursu Wakacje z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
6: Ale sklarujcie sobie tą stazę, przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
7: Na czym polega to ćwiczenie?
8: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
7: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
8: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
9: Kończyna prawa dolna. Gotów?
10: Gotów.
9: Ćwicz.
2: Wakacje z wojskiem to trwający 27 dni kurs, w czasie którego chętni są skoszarowani, dostają wyposażenie, a na koniec mogą liczyć na wypłatę wynagrodzenia.
1: Gorąco, deszczowo i burzowo, ale nie wszędzie. Szczególnie najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. A tak, termometry pokazują od 23 stopni na Pomorzu, około 32 w centrum i do 39 na południowym wschodzie.
0: Lato. dobrym towarzystwie. W RMF Classic.
10: Tu Kuba Badach.
11: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
12: Jakub Józef Orliński.
13: Aleksander Dębicz.
12: Pozdrawiamy słuchaczy
13: RMF Classic.

Quincy Jones i muzyka do filmu Włoska robota, tytuł z 2003 roku. 11 minut po 14, to ja powiem tak, dobra robota. Dziękujemy za wszystkie scenariusze z konkretnymi, wybranymi przez was lokacjami nadesłane w naszej zabawie, wędrówce, kręceniu się po Polsce pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Miasto, które jest dziś zagadką, jest jeszcze przez chwilę, zostało idealnie chyba przez wszystkich doskonale zlokalizowane, więc tak naprawdę do ostatniej chwili z wypiekami na twarzy czytamy wasze scenariusze, aby wybrać ten najbardziej zaskakujący. Finał już niebawem. Do tego finału poprowadzi nas ścieżka dźwiękowa, a na niej Avengersi, już niebawem. Muzyka, którą napisał Alan Silvestri. Braveheart, waleczne serce, czyli ścieżka dźwiękowa, którą stworzył James Horner. Teraz ma nam cykady na cykladach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiselir i jej seria kwiatowa Frolilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Ścieżką dźwiękową i konkursową dotarliśmy do Bydgoszczy. Wszystkim gratuluję. Bezbłędnie rozszyfrowane miasto na podstawie filmowo-serialowych zagadek. A czyj scenariusz? To zadanie numer dwa. Kreatywne dziś wyróżnimy pani Aleksandry. Pani Aleksandra ujęła nas następującą opowieścią, proponując swoją miejscowość, wieś Stary Pożóg, która mogłaby zagrać w produkcji Królowa Róż. Otóż w tej miejscowości mieszkańcy od pokoleń żyją przygotowaniami do corocznego święta róży. Punktem kulminacyjnym wydarzenia jest wybór Królowej Róż. I teraz, gdy po latach do rodzinnej miejscowości wraca młoda architektka krajobrazu, planuje sprzedać dom po dziadkach, ale przez przypadek odkrywa pamiętniki babci, a babcia była jedną z pierwszych królowych róż. Pamiętniki prowadzą ją do rodzinnych tajemnic, snuje wątek pani Aleksandra. I na tle pachnących róż, pięknych krajobrazów, codzienności niewielkiej społeczności, bohaterka odkrywa, że prawdziwa wartość miejsca tkwi nie tylko w tradycjach, ale przede wszystkim w ludziach i ich więziach. Pani Aleksandra proponuje, aby to był serial Królowa Róż i finał każdego sezonu rozgrywał się właśnie podczas Święta Róży, kiedy oprócz wyboru nowej królowej wychodzą na jaw kolejne rodzinne sekrety. Pani Aleksandro, rozważnie i romantycznie, zwycięstwo absolutnie zasłużone. Dziękujemy za tę opowieść usłaną płatkami róż, a oto nagroda dla naszej zwyciężczyni. Filmowo-serialowy przewodnik po Europie i prezenty, niespodzianki z logo RMF Classic. Dziękuję, gratuluję, wszystkich zapraszam jutro. Rozszyfrujemy kolejny punkt na filmowej mapie Polski.
0: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.

Europa Galante, Fabio Biondi, kompozycja Antonio Vivaldiego oficjalnie kończy dzisiejszą wędrówkę pod hasłem Filmowa Mapa Polski, wersja konkursowa. Dziś dotarliśmy do Bydgoszczy, gdzie jutro poprowadzi nas ścieżka dźwiękowa i konkursowe podpowiedzi. Proszę przekonać się na własne uszy, startujemy tuż po godzinie 11. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy filmowy, muzyczny spacer. Zmieniamy kierunek na kierunek lato. A w tę stronę po 15 poprowadzi nas Magda Juszczyk.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 15 w RMF Classic, pora na prognozę pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach kraju przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Najwięcej burz prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Temperatura maksymalna od 23 do 39 stopni. Wiatr wieje słaby, okresami umiarkowany.
2: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
3: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
4: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
5: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
1: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: To prawda, to prawda. W tym programie zadbamy o właściwe kierunki w rozmaite strony. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich bardzo udanych kilka godzin. Do 20 spędzamy dzisiaj czas razem, ale nie będę sama na pokładzie. Mamy jedyny w swoim rodzaju, niezastąpiony zespół dziennikarzy RMF Classic i właśnie oni walnie przyczyniają się do tego, jak ten program wygląda. Co dnia, bo od godziny 15 od poniedziałku do piątku raczymy was tym, co mamy najlepszego. Dzisiaj ze mną na pokładzie nie tylko to, co sama mam dla was. Oczywiście filmowe koneksje nie są rzeczą nową i wiecie, znacie mnie od tej strony. Właściwie wiodę życie w kinie. A oprócz tego Katarzyna Czajka-Kominiarczuk przedstawi sentymenty swoje serialowe. Bardzo jestem ciekawa, co dzisiaj nam powie. Artur Andrus, niezawodny, zaprosi do kiosku retro. Lidia Krawczuk pojawi się również zza oceanu i to będzie bardzo interesujące dzisiaj spotkanie, a oprócz tego mnóstwo niespodzianek. I tak do godziny 20 najlepsza, najwspanialsza i najbardziej uskrzydlająca latem muzyka filmowa. Na dowód moich słów teraz kompozycja Johna Williamsa z filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.

0: Nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
1: Tak, zgadza się. Latem śledzę dla Was produkcje, które są w trakcie realizacji, ale przed nami taki weekend, takich premier, że po prostu nie mogę ich przemilczeć. Przede wszystkim, drodzy słuchacze, rzadka okazja, gdy w kinach na dużym ekranie pojawia się okazja, by obejrzeć film dokumentalny. To jest taki obyczaj, mam wrażenie, który szerzy się coraz intensywniej, ale trzeba chwytać każdą okazję, bo nie wiadomo, jak długo trend się utrzyma. Ten dokument, który jutro wejdzie do polskich kin, to gratka nie byle jaka. Nagrodzeni na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity kandydaci śmierci Macieja Cuskego. Trzech chłopaków wraz z tatą, jednego z nich od ponad 15 lat, co roku wyjeżdża wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Nie przypuszczają, że rozpoczęta kiedyś fascynująca przygoda stanie się nieodłączną częścią ich życia. Pomiędzy zabawą w kino, wieczornym ogniskiem i nocą w namiocie rozprawiają o życiu, o swoich miłościach, rozczarowaniach, porażkach i sukcesach, zastanawiając się, czy ich przyjaźń przetrwa do końca świata. O tym filmie rozmawia się w kuluarach, na ulicach, w gronie wąskim, wtajemniczonych w sprawy kina. Dlatego nie przeoczcie kandydatów śmierci, którzy od jutra w kinach. Poza tym argentyńska produkcja zatytułowana Homo Sapiens, druga premiera tego weekendu. Reporter na mundialu, ksiądz z dzielnicy slumsów, milioner, reżyser filmowy, neurotyczny intelektualista, prezydent elekt. Ten film podzielony jest na 16 historii takich postaci. Każdy z rozdziałów w satyrycznym tonie odnosi się do dylematów i sprzeczności, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. Ten film, Homo Sapiens, przypominam jego tytuł, to opowieść o absurdach, hipokryzji klasy średniej i wyższej, ale również o międzyludzkich relacjach, słabościach oraz pragnieniach, co nadaje jej uniwersalnego charakteru. Dodam jeszcze, a właściwie przypomnę, że to film z Argentyny. Homo Sapiens od jutra w polskich kinach, a w RMF Classic teraz do zdobycia podwójne zaproszenia na projekcję w jednym z warszawskich kin. Czekam na maile Magdalena. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A żeby dobrze wejść w weekend, to już od dzisiaj słuchajcie najwspanialszej muzyki, muzyki filmowej. Piosenka z filmu Dirty Dancing. Myślę, że przypomni we właściwy sposób, że piękne lato, wspaniała pogoda, a przed nami weekend.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon naborówki, Letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i Festiwal Żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do spraw premier filmowych. Ważny weekend przed nami. Przywrócony zostaje na duże ekrany po dekadach francuski film Do utraty tchu. Jeden z najważniejszych tytułów w historii światowej kinematografii. Czarno-biały film Jeana-Luca Godarda. Reżyser otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia w 1960 roku za ten właśnie film. Młody mężczyzna zabija policjanta, wiedząc, że będzie poszukiwany, wyrusza do Paryża, aby odebrać pieniądze, które umożliwią mu ucieczkę za granicę. Tak przedstawia się fabuła, ale właściwie to nie potrzebujecie żadnego opisu, by podjąć tę decyzję. W piątek idziemy na film Do utraty tchu. Film z 1960 roku wraca na polskie ekrany i to jest znowu utrzymująca się tendencja przywracania arcydzieł kinematografii, co myślę bardzo cieszy, jest wciąż nowym zjawiskiem. Korzystajcie z tego. Do utraty tchu Godarda od jutra w polskich kinach.

0: reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: dzienne 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Jest godzina 16. Sprawdzamy w RMF Classic przewidywania pogodowe.
6: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu Polski, południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, także na wybrzeżu.
7: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
8: Hi, I'm Kylie Minogue.
9: Hi, I'm Katie Melua.
10: Hi, I'm Robbie Williams.
11: Hi, this is Sting.
12: Hi, this is Pat Metheny.
13: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ile to mat?
1: Zapraszamy do Zielonej Góry, gdzie do 8 sierpnia odbywa się Korno Brass Music Festival. Organizatorzy pragną, by co roku płynęła muzyka w plenerze, wybrzmiewała w murach kościołów, wypełniała kameralne przestrzenie i kluby, mówi dyrektor artystyczny i organizacyjny wydarzenia Łukasz Łacny.
2: Ten koncert, on się cieszy ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród publiki, jak i wśród naszych uczestników i artystów. W tym roku z okazji jubileuszu szukaliśmy też takich utworów, które same w sobie będą miały jubileusz. I między innymi wykonamy muzykę z filmu Gladiator, wykonamy muzykę do filmu Władca Pierścieni, który też ma 25-lecie od premiery, a także ścieżkę dźwiękową do filmu Rocky, który z kolei ma 50-lecie. Howard Shore, który skomponował muzykę do, między innymi oczywiście muzykę do Władcy Pierścieni, obchodzi swoje 80. urodziny, także budowaliśmy ten program właśnie z okazji naszego jubileuszu wokół takich utworów, które też świętują swoje okrągłe rocznice. I do tego dodaliśmy jeszcze masę innych wspaniałych utworów, na przykład z serii The Simpsons albo z E.T. Mamy też medley z filmów, z westernów hollywoodzkich, także naprawdę plejada wspaniałych kompozycji.
1: Łukasz Łacny zapraszał na jubileuszową odsłonę Korno Brass Music Festival. Jubileuszową 10. odsłonę wydarzenia w Zielonej Górze. Po szczegóły wchodźcie koniecznie na stronę festiwalu, by być w kursie dzieła. A ja mam dla was jeszcze jedną elektryzującą wieść z Nadbałtyku. Na naszej stronie znajdziecie szczegóły na temat festiwalu Brasswood Soundtracks 2026. Ten festiwal potrwa 2 dni. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej Powered by Energa, to 12 września, festiwal po raz pierwszy przeniesie się do Gdańska i tu 13 września spotykamy się na najwyższym 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Zaplanowano koncert kameralny i wyciszający. Będzie to wieczór z włoską muzyką filmową. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl. Festiwal Brasswood Soundtracks. Stoi za tym niejaki LUC.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda?
3: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic. Teraz utwór Stinga z produkcji dokumentalnej The Living Sea.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Byłoby źle, gdybyście przeoczyli taki film, jaki wprowadza na ekrany polskich kin Gutek Film w piątek, czyli już jutro. Obejrzeć możecie w kinach w całej Polsce film zatytułowany Pejzaż w kolorze sepi. I to jest interesująca produkcja również dlatego, że jest japońsko-polsko-brytyjską koprodukcją. Więcej o tym filmie, spraw, które powinnam, kusząc was też na projekcję, podać dzisiaj w programie, w którym próbujemy nie przeoczyć niczego, co latem ważne, to takie fakty. Japoński reżyser, absolwent łódzkiej filmówki Kei Ishikawa przenosi na ekran prozę Kazuo Ishiguro, laureata Nagrody Nobla. Atmosferę narastającego napięcia i tajemnicy budują stylowe, hipnotyzujące zdjęcia Piotra Niemyjskiego oraz muzyka Pawła Mykietyna, kompozytora znanego chociażby z filmu Jerzego Skolimowskiego Io, albo Essential Killing, to też tego reżysera film współtworzony pod względem muzycznym przez Pawła Mykietyna. Za produkcję pejzażu w kolorze sepi odpowiada Mariusz Włodarski, producent takich tytułów jak Dziewczyna z igłą, Sweat czy Brzydka siostra. Wiem, że jeżeli słuchacie RMF Classic w trybie stałym, to jesteście zaznajomieni z jego dokonaniami. Bywa też naszym gościem. Film Pejzaż w kolorze sepi od jutra w kinach. Koniecznie oglądajcie na dużym ekranie. A teraz muzyka, która też się pojawia w kinie. Shade jest poniekąd elementem składowym filmu Zaproszenie. Kto widział? Niechaj pisze do mnie. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W mojej bańce wszyscy o tym filmie rozmawiają. No to sięgnijmy po Shade i po piosenkę Smooth Operator.

0: Sum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Choć raz w życiu nie zamarzył, by zamieszkać z dala od cywilizacji i cieszyć się spokojnym, rodzinnym życiem. Takie marzenia, zwłaszcza wśród młodych widzów, z całą pewnością rozbudzał serial Domek na Prerii, opowiadający o rodzinie Ingallsów, amerykańskich pionierów, którzy postanawiają osiedlić się w dzikiej jeszcze Minnesocie. Choć realizowany w latach 1974-1982 serial był inspirowany autobiograficzną powieścią Laury Ingalls Wilder, to tylko jego pierwszy pilotażowy odcinek, stanowiący osobny film telewizyjny, był tak naprawdę adaptacją powieści z cyklu Domek. Większość z ponad 200 odcinków serialu stanowiły zupełnie oryginalne scenariusze, zwłaszcza, że serial wychodził daleko poza rzeczywisty pobyt rodziny w Minnesocie. W rzeczywistości też rodzina nie adoptowała kolejnych dzieci, potrzebnych, by mimo upływu czasu utrzymać rodzinny charakter serialu. Co ciekawe, w Polsce w latach 80. pokazano tylko jeden, pierwszy sezon tej opowieści. Na kolejne odsłony serialu Domek na Prerii trzeba było czekać aż do lat 90., a i wtedy nie wyemitowano wszystkich odcinków. Co ciekawe, brak pełnej emisji serialu absolutnie nie wpłynął na to, jak olbrzymim sentymentem polscy widzowie darzą tą rodzinną opowieść. To połączenie historii o dorastaniu, o rodzinnej dynamice, o rodzicach, którzy się mylą, ale potrafią przyznać się do błędu, a wszystko w cudownych krajobrazach Minnesoty. I to wszystko razem sprawiło, że ta rodzinna opowieść do dzisiaj żyje w sercach bardzo wielu, zarówno młodych, jak i starszych.

0: Spaki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: darmowe oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
2: Mija właśnie godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnią dziś prognozę pogody.
3: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu, południowym wschodzie i wschodzie Polski duże, z większymi przejaśnieniami. I tutaj przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Miejscami słabe przelotne opady deszczu także na północy. A temperatura maksymalna od 18-21 stopni do 27.
4: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
5: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
6: Igor Herbut.
7: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
8: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

To była muzyka z filmu animowanego Jak wytresować smoka. I kiedy o smokach rozmyślam, to nasuwa mi się skojarzenie z naszym cyklem, którego doświadczamy w niedzielę o 17.30. Błyska łuska. Adam Wiśniewski, wędkarz młodego pokolenia, który stara się łowić ryby w sposób etyczny, nie zabijając ich, wyciągając je z głębin wód, fotografując przy okazji i zwracając akwenowi. Więc kiedy myślę o tym smoku, to myślę też o tych płetwach rybich, które czasami wyglądają jak jakieś smocze elementy, akcesoria. Przy okazji namawiam Was do słuchania w niedzielę. Błyska łuska o 17.30. Sama wielokrotnie bywałam przez mojego rozmówcę zaskakiwana tym, jakie zdjęcia pokazuje i o jakich rybach opowiada. To co? Umówieni jesteśmy? A jeśli tak, to teraz trochę muzycznej, gorącej aury nam się przyda. Carlos Santana jest w tym względzie niezawodny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Co nam dała Ameryka?
1: Kuchenkę mikrofalową.
0: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
1: Jest rok 1945. Amerykański inżynier Percy Spencer pracuje dla firmy Raytheon i testuje magnetron, urządzenie wytwarzające mikrofale wykorzystywane w radarach. Według najbardziej znanej wersji tej historii zauważa, że batonik czekoladowy w jego kieszeni zaczął się topić. Nie zignorował tego. Postanowił sprawdzić, czy odpowiadają za to mikrofale. Najpierw umieścił obok magnetronu ziarna kukurydzy. Po chwili wystrzeliły pierwsze ziarna popcornu przygotowane za pomocą mikrofal. Kolejny eksperyment przeprowadził z jajkiem. Skończyło się eksplozją. Spencer zaczął szukać sposobu, żeby wykorzystać mikrofale do podgrzewania żywności. Zamknął magnetron w metalowej obudowie, dzięki czemu promieniowanie pozostawało wewnątrz urządzenia, a jedzenie nagrzewało się bardzo szybko. W październiku 1945 roku firma Raytheon złożyła wniosek patentowy dotyczący tej metody przygotowywania żywności. Pierwsza kuchenka mikrofalowa trafiła na rynek 2 lata później. Nazywała się Radarench, miała prawie 1,80 m wysokości, ważyła ponad 300 kg i musiała być chłodzona wodą. Kosztowała kilka tysięcy dolarów, więc trafiała głównie do restauracji, szpitali i na statki. Na model przeznaczony do zwykłej kuchni trzeba było poczekać do 1967 roku. Firma Amana wprowadziła wtedy kuchenkę, którą można było postawić na blacie. Kosztowała 495 dolarów. To wciąż było sporo pieniędzy, ale urządzenie było już znacznie mniejsze i bardziej praktyczne. Na początku wielu Amerykanów podchodziło do mikrofalówek z dużą ostrożnością. Obawiano się promieniowania, nie bardzo wiedziano też, co można w nich przygotować. Producenci organizowali więc pokazy gotowania i wydawali książki z przepisami przeznaczonymi specjalnie do kuchenek mikrofalowych. W latach 60. ceny zaczęły spadać. Mikrofalówki coraz częściej pojawiały się w amerykańskich domach, a później także w kuchniach na całym świecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon na Borówki, Letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i Festiwal Żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Słuchacie RMF Classic, a w nim najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz przyszła pora na powrót do produkcji całkiem nowej i ze statusem nowości. W naszej playliście pojawi się muzyka, którą Michael Guadagnino skomponował do filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: serca lód stopi zawsze. Koń, po prostu koń. Jaki jest, każdy widzi. Muszę wam coś w sekrecie zdradzić. Dziennikarze RMF Classic bywają w tych letnich miesiącach na wakacjach i docierają do nas w prywatnej korespondencji po widoki obcowania na przykład z końmi naszych redakcyjnych kolegów. Więcej pozostawię w statusie sekretu, ale wierzcie, że jesteśmy blisko natury, przyrody i bardzo lubimy kontaktować się ze zwierzętami. No a skoro o koniu mowa, to chcę wam donieść, że Ogier Erantis oraz 15 klaczy, w tym gwiazdorska trójca, Poganinka, Elbella i Pila, to gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland, a ta w niedzielę stanie się kulminacją Dni Konia Arabskiego. Gdzie to wydarzenie się odbywa? Oczywiście w Janowie Podlaskim. A o porównanie tegorocznej stawki koni, która przyciągnąć ma uwagę i zainteresowanie kupców, nie wiem, czy wśród tych kupców znajdą się dziennikarze RMF Classic, którzy są blisko natury i koni też, Tomasz Staniszewski poprosił Stewarta Westiego, cenionego amerykańskiego fotografa koni arabskich, który związany jest z polskimi końmi czystej krwi od niemal 3 dekad. Posłuchajmy.
1: Nie wiem, czy te konie są lepsze czy gorsze. Są po prostu inne. No i mamy tutaj właśnie taką różnorodność, ale spójność tegorocznej grupy jest fantastyczna. Czasami w ciągu ostatnich kilku lat, a to prawie mój 30 rok tutaj, choć kilka lat mnie tu nie było, ale czasami jest w tej stawce taki koń, którego nie kocham, nie potrafię go sfotografować, a to bardzo utrudnia mi pracę. Ale to zdarza się tylko czasami. W tym roku tak na pewno nie jest. Nie wiem, czy w tej stawce aukcyjnej koni ze stadni państwowych jest jakikolwiek egzemplarz, którego po prostu chcieliby się pozbyć, że tak powiem. Te wszystkie konie są bardzo, bardzo piękne, więc kilka z nich, nawet Summer Sale, powiedziałbym, że kwalifikują się do głównej aukcji. Co

0: naprawdę wysokiej jakości. Więc myślę, że jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to to jest ten moment, żeby to zrobić, jeżeli po prostu chcesz odhaczyć to na swojej liście marzeń. Tak jak część moich znajomych ze Stanów, oni zawsze mówią, stary, zawsze chciałem jechać do Polski.
1: Polski koń arabski czystej krwi znany jest na całym świecie, a słynie ze swojej urody i wytrzymałości. Nieodłączna część burzliwej polskiej historii i jednocześnie symbol dumy oraz wolności. RMF Classic zaprasza do Janowa Podlaskiego, gdzie już w ten weekend odbędą się Dni Konia Arabskiego.
2: Kierunek lat.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Opola.
1: Teryny, wazy na wonności, naczynia na przyprawy w formie figur, kufle, niezwykle rzadki dzban, mlecznik z unikatową dekoracją figuralną, oryginalny nocnik i wiele innych wyrobów fajansowych powstałych w manufakturze w Pruszkowie i Glinicy można zobaczyć na wystawie czasowej w Muzeum Śląska Opolskiego. Zaprezentowane są na tej wystawie dwa zespoły wyrobów ceramicznych z XVIII i XIX wieku. Obszerny zbiór należący do profesora Wojciecha Kowalskiego oraz skromniejsza kolekcja Muzeum Śląska Opolskiego. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, w którym zawarto opisy wszystkich prezentowanych na wystawie obiektów w porządku chronologicznym. Warto zwrócić na niego uwagę. Wystawa czasowa nosi tytuł Fajanse śląskie XVIII i XIX wieku Pruszków i Glinica. Jest do zobaczenia w Muzeum Śląska Opolskiego. Dostępna będzie dla zwiedzających do końca października. A my w RMF Classic nie tylko sięgamy po sekretne i niedostępne dla wszystkich w różnych miastach Polski atrakcje, ale też po muzykę dostępną w RMF Classic, najpiękniejszą muzykę filmową. Jan Tiersen i temat z filmu Amelia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: Oferty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Teraz Franz von Zippe, uwertura do Lekkiej Kawalerii Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej wykona ten utwór, a dyrygować muzykami będzie Janosz Sándor.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Czy wiecie o tym, że czeka nas spotkanie z kolejnym dziełem Roberta Eggersa? Widziałam już plakat do tego filmu, który premierę mieć będzie 8 stycznia przyszłego roku. W naszych kinach zobaczymy ten niezwykły film, do którego scenariusz Eggers napisał razem z islandzkim poetą i prozaikiem Sionem, który również był współautorem scenariusza do wcześniejszego filmu Eggersa, czyli do Wikinga. Akcja horroru będzie się toczyć w XIII wieku w Anglii. W rolach głównych zobaczymy Arona Taylora-Johnsona, Willema Dafoe i Lily Rose Depp. Zarówno Eggers, jak i Sion są producentami filmu, a wyznam wam w takim już zupełnym sekrecie, że zaprzyjaźnieni z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie ludzie są zamieszani w powstanie tego dzieła. O wszystkim donosić wam będę na pewno, bo emocjonuję się filmem Werwulf. Poszukajcie w internecie plakatu, napawa grozą, ale też intryguje. Przypomnę, 8 stycznia, do tego czasu trzeba poczekać na najnowsze dzieło Roberta Eggersa. Nosferatu, ta ostatnia jego opowieść sprawiła, że w takich emocjach na Werwulfa teraz czekam. Edwin Collins, RMF Classic. Słyszałam niedawno ten utwór w jakimś publicznym miejscu i uświadomiłam sobie, że jest to obiektywnie bardzo udana piosenka. A Girl Like You.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Można stwierdzić śmiało, że podczas letnich miesięcy najwspanialej ogląda się filmy na festiwalach. Sprawdzam to od czerwca i muszę wam powiedzieć, że nigdy tak kino nie smakuje jak podczas lata. Jeżeli macie czas, to już 9 sierpnia wybrać się możecie na uczestnictwo w Letniej Akademii Filmowej. To jest przedsięwzięcie kultowe w niektórych kręgach. Odbywa się po raz 27 w Zwierzyńcu. Raz, że Zwierzyniec jest po prostu wyjątkowo urokliwym miejscem. Dwa, że zjeżdżają tam świetni filmowcy, panuje wspaniała atmosfera, a ogląda się wyśmienite kino. Do 16 sierpnia możecie spędzić kawałek lata właśnie tam z towarzyszeniem kina z najwyższej półki i ambitnych, bardzo mądrych i utalentowanych filmowców. 27. Letnia Akademia Filmowa w tym roku od 9 do 16 sierpnia, oczywiście w Zwierzyńcu. A teraz Bruce Springsteen w RMF Classic. To jest utwór z filmu Philadelphia. Piosenka nosi tytuł Streets of

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Czytanie się opłaca, jak dowodzi 6 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny. Pan Lech Brenek za złotówkę kupił los w loterii książkowej i wygrał telewizor Rubens. Zachęcony chce grać dalej, bo wśród nagród są wieczne pióra, biblioteczki, zegarki Pobieda i motocykle WFM. 1000 kilometrów pieszo przez Polskę. Takie wyzwanie przyjął dla uczczenia tysiąclecia Polski major Stanisław Szygowski, weteran 309 Dywizjonu RAF, o czym zawiadamia 6 sierpnia 1966 roku Życie Warszawy. Szygowski przyjechał z Belgii, gdzie jest prezesem Towarzystwa Przyjaźni Belgia-Polska. Wyruszył pieszo ze Szczecina przez Poznań, Warszawę, Łódź i Kraków, zamierza dojść do Zakopanego. Natomiast Kurier Polski 6 sierpnia 1966 roku informuje, że parki narodowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Frekwencja pobiła rekord światowy. 240 turystów rocznie na hektar parku narodowego. Dla porównania w USA to ledwie 5 amatorów przyrody. Powodów do radości jednak nie ma. Zakładowe autobusy dowożą pracowników na grzybobrania w parkach, a ci pozostawiają po sobie śmieci, głównie szklane butelki. Po czym to raczej wiemy. Z wielkim oporem spotkało się też wprowadzenie zakazu wjazdu do Morskiego Oka. Jakość powietrza była tam gorsza niż w Zabrzu. 19 tysięcy samochodów zagranicznych trafi na krajowy rynek. Taką wiadomość przynosi 6 sierpnia 1976 roku Ekspres Wieczorny. Oczywiście chodzi o Skody, Zaporożce, Żiguli, czyli Łady i Trabanty. Czy to dużo? Niewiele, ledwie 10% krajowej produkcji. Mimo to wozy zagraniczne cieszą się sporym powodzeniem, a Kowalski najchętniej kupuje Skodę. W 1986 roku Lato dopisało. A czym się schłodzić? Tego dowiadujemy się 6 sierpnia z Ekspresu Wieczornego. W hali Banacha, Kopińskiej, Sezamie, Supersamie i Megasamie napojów nie brakuje. Jest mazowszanka, ptyś i Coca-Cola. Pragnienie można też ugasić z ulicznego saturatora. A tym, którzy wolą umrzeć z pragnienia niż skorzystać z publicznej szklanki, Ekspres doradza nosić własny kubek. Na dworcu centralnym napoje są dostępne aż w 6 barach i w wózkach warsztatowych. Na podmiejskich stacjach stoją saturatory, jest też cytroneta w woreczku. Ale w dzień, w nocy o napoje chłodzące trzeba zadbać samemu.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Nie wiem, czy śledzicie co słychać u organka. Ja dowiedziałam się, i to właśnie dzisiaj, że organek zagra na Spitsbergenie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika połączy w ten sposób muzykę i naukę. 10 sierpnia zespół organek wyruszy na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Rozpocznie się wówczas ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie. Jednym z ważnych elementów tej opowieści będzie kameralny występ zespołu organek w pobliżu stacji polarnej Uniwersytetu. Dobre wiadomości, prawda? Szukajcie takich wieści również w jutrzejszym programie, bo od 15 czekać będę na was i oczywiście wszystko, co się da, tropię i śledzę dla was, by wam w jakimś sensie wzbogacić codzienność. Posłuchamy teraz muzyki z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon naborówki, letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i festiwal żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Jutro spróbujemy się też jakoś odnaleźć w rzeczywistości. Będzie to piątek, tuż przed weekendem. Magda Juszczyk, ze mną spędzaliście to popołudnie do wieczora dzisiaj. Jutro stawiam się o 15 i liczę na waszą kompanię. Na pożegnanie posłuchamy jeszcze razem piosenki, która bodajże 2 godziny temu miała mocne uzasadnienie, jej emisja. A teraz warszawskie niebo zachmurzone. Trochę się obawiam tego deszczu, którego można się spodziewać z tych chmur. Tyle słońca w całym mieście. Jak wszyscy dobrze wiemy, to jest bardzo względne, czy słońce nam teraz świeci, czy mamy niebo zachmurzone, bo potęga ducha jest kwestią najważniejszą i słońce można właśnie w duchu nosić. Tego słońca wam życzę dziś, jutro i przez cały weekend. A teraz już Anna Jantar w RMF Classic. Dobrego wieczoru.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj opowie nam Stefan Korboński o przekazywaniu zabawek przez Niemców w listopadzie 1918 roku. To sceny kompletnie różne od bohaterskich opowieści o rozbrajaniu obcych garnizonów, na przykład w Warszawie. Korboński mieszkał w Częstochowie, był harcerzem, miał 17 lat. 10 listopada 1918 roku dowiedział się, że należy do polskiej organizacji wojskowej i że właśnie tamtej nocy wyruszą rozbroić niemiecki garnizon. Zdawaliśmy sobie sprawę, pisał, że cesarstwo niemieckie przegrywa wojnę i że wybuchła w nim rewolucja. Nagle pokazał się jakiś młody robociarz z karabinem w ręku. Ktoś zaczął wykrzykiwać rozkazy i w ciągu minuty oddział POW ustawił się czwórkami, gotowy do wymarszu. Jakiś młody człowiek w butach z cholewami i tonem zdradzającym dowódcę poinformował, że mamy założyć na lewe ramię czerwone opaski, które za chwilę zostaną rozdane. Gdyż dzisiaj będziemy udawać polskich rewolucjonistów, którym zrewoltowany batalion piechoty niemieckiej zgodził się dobrowolnie oddać broń i amunicję. Założyliśmy czerwone opaski dość niechętnie, ale rozkaz jest rozkazem i trzeba go wykonać. Wyruszyliśmy z wartą kolumną. Brama koszar czekała już otwarta. Była noc. Wmaszerowaliśmy do środka i oczom naszym ukazał się niespodziewany widok. Po prawej stronie wielkiego podwórca stał w szeregach batalion piechoty niemieckiej o nazwie Baon Mosbach z bronią u nogi. Ustawiliśmy się naprzeciwko w identycznym szyku i przez kilka minut paruset Polaków i paruset Niemców przyglądało się sobie w milczeniu. Obserwację przerwał głośny niemiecki rozkaz. Pierwszy szereg żołnierzy ruszył naprzód i każdy z nich wręczył stojącemu naprzeciwko Polakowi karabin, bagnet i pas z ładownicami. Ta ceremonia odbywała się w absolutnej ciszy. Niemcy mieli przygnębione twarze. Polacy instynktownie hamowali swoją radość. Na mnie wypadł jakiś wąsaty, barczysty, siwiejący wojak, który przyjrzał mi się uważnie i mruknął: "So jung?" Taki młody, po czym pokazał mi, jak się ładuje i rozładowuje karabin, jak się zakłada i zdejmuje bagnet i zapiął na mnie swój pas z ładownicami. Przestrzegł mnie jeszcze po niemiecku, bym nie maszerował w kolumnie z karabinem na pasie z założonym bagnetem, bo jak się potknę, to przebije policzek następnemu idącemu za mną. Wręczając mi karabin, wykrzywił usta w uśmiechu i dodał: "Ja mam już dosyć tego grata. Teraz ty się nim pobaw." Zabawki zostały przekazane. Polacy potrafili zrobić z nich użytek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Po reklamie.
0: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 6 sierpnia. Dzisiaj słońce wzeszło o 5:17, a zaszło o 20:15, więc dzień trwał 14 godzin i 58 minut. Wieczorem nad zachodnim widnokręgiem zobaczymy siostrę Ziemi, czyli Wenus, widoczną w gwiazdozbiorze Panny. Jednak ciekawiej zrobi się w drugiej części nocy. Pojawią się Saturn w gwiazdozbiorze Ryb, Mars w Byku i Merkury w Bliźniętach. Ale bohaterem nocy będzie Księżyc w ostatniej kwadrze, w dodatku będzie blisko gromady otwartej gwiazd Plejady. Plejady to najbardziej znana gromada otwarta gwiazd całego nieba. Często mylona jest z małym wozem z powodu kształtu, jaki tworzą wchodzące w jej skład gwiazdy. Ale na niebie jest wiele innych gromad otwartych gwiazd, a najwięcej można znaleźć wzdłuż pasa Drogi Mlecznej. Zaczynając nisko nad południowym widnokręgiem mamy gromada Sagittarius, odległa od nas o 10 tysięcy lat świetlnych. Następnie dzika kaczka w gwiazdozbiorze Tarczy Sobieskiego. Zawiera około 3000 gwiazd i znajduje się w odległości 6000 lat świetlnych. W łabędziu jest M39. Zawiera około 100 gwiazd, ale najprawdopodobniej to Arystoteles obserwował ją jako pierwszy. Jeszcze bardziej na północ gromada Sól i Pieprz w Kasiopei. W Cefeuszu chichotki, o których już kiedyś wspominałem. A to tylko kilka przykładów jaśniejszych gromad otwartych gwiazd wzdłuż Drogi Mlecznej. Do ich obserwacji wystarczy zwykła lornetka i bezchmurne niebo. Najprawdopodobniej nasze Słońce też powstało w podobnej gromadzie gwiazd. Ale że od tego momentu upłynęło prawie 5 miliardów lat, a nasza galaktyka wykonała 20 obrotów, wszystkie te gwiazdy rozbiegły się w jej dysku. Dziś bardzo trudno jest zidentyfikować rodzeństwo Słońca. Jednym z kandydatów jest gwiazda oznaczona jako HD 16-28-26 w gwiazdozbiorze Herkulesa, odległa od nas o 110 lat świetlnych. Jest tylko 15% masywniejsza od Słońca i jak do tej pory to najlepszy kandydat na siostrę, brata naszej dziennej gwiazdy. Zobaczymy, jakie odkrycia przynoszą dalsze obserwacje.

0: żądała podwyżki. Zbył ją. Nie teraz, nie ma czasu. Uważał, że Emma niezbyt dobrze troszczy się o dom, a to wymagało dłuższej rozmowy. Zbiegł po schodach. Już przy drzwiach spytał Marię, czy przyjdzie do laboratorium. Odpowiedziała mu krótko, bez czułości. Długo będzie to sobie wypominać, że nie wie. Niech nie zawraca jej głowy, córki marudzą, nimi się teraz zajmuje. Piotr wziął parasol, kapelusz i wyszedł. Miał przed sobą jeszcze jakieś 6,5 godziny życia. Pracę w laboratorium skończył krótko przed 10. Maria nie przyszła. Pojechała ze starszą córką Ireną na cały dzień do przyjaciół, którzy mieszkali w Fontenay-aux-Roses, niewielkiej miejscowości blisko Paryża. Młodsza córka Ewa została w domu z ojcem Piotra. O 12:00 Piotr idzie na lunch z profesorami Wydziału Nauk Ścisłych do L'Hôtel de Société Savante przy Rue Danton. Są wśród nich m.in. fizyk Paul Langevin i Jean Perrin, kierownik Laboratorium Chemii Fizycznej na Sorbonie, oraz Józef Wieruszkowalski, polski fizyk z Fryburga, uczeń Wilhelma Röntgena. To on prawie 12 lat wcześniej poznał Piotra z Marią. Naukowcy mieli do omówienia kilka spraw. Niedawno założyli Związek Profesorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Kiedy wybrano Piotra na prezesa tego stowarzyszenia, śmiał się. Pomysł nazywał diabolicznym, wymyślonym dla zniszczenia pokoju na świecie. Piotr lubił te zebrania. Siedział zazwyczaj odprężony, lekko się kołysząc i pozornie, ledwo słuchając, bębnił palcami po białym obrusie. Profesorowie domagali się zmian w szkolnictwie. Piotrowi zależało, aby w liceach więcej było przedmiotów ścisłych. I choć oboje z Marią lubili literaturę, Kiri powtarzał: nie mam wstrętu do nudnych książek. To w szkole nauki humanistyczne uznawali za mniej istotne. Oprócz tego Kiri chciał, żeby awans na uczelni wynikał z wiedzy, a nie ze stażu pracy.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska-Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
1: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Prognoza na jutro.
15: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane na południu, południowym wschodzie i wschodzie Polski. Duże, z większymi przejaśnieniami i tutaj przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Miejscami słabe przelotne opady deszczu także na północy. Temperatura maksymalna od 18 do 27 stopni.
16: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
11: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon na Borówki, Letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i Festiwal Żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekkogazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda?
3: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Więc choćby Lena miała kwit od samego komendanta głównego, nie dałaby rady się tam przedostać bez szczegółowych wyjaśnień, gdyż istniała groźba skontaminowania śladów. Lena bardzo chciała znaleźć się w środku i zobaczyć podopieczną. Niestety, prokurator Tymińska osobiście broniła wejścia do mieszkania ofiary, a na horyzoncie Lena nie dostrzegała brata. Marek ostrzegł ją, że czasu jest mało. Dlatego Lena gnała z włączonym kogutem na dach, łamiąc wszystkie przepisy i skracając sobie drogę jazdą po torowisku tramwajowym, a mimo to się spóźniła i była na siebie wściekła. Miała nadzieję, że kiedy dotrze na miejsce Marek, wprowadzi ją jakoś do mieszkania Darii. Teraz Lena sama już nie wiedziała, po co tutaj przyjechała. Nie chodziło już tylko o śledztwo. Naprawdę lubiła tę dziewczynę i nie mogła uwierzyć, że tragiczny scenariusz, którego tak bała się Daria, naprawdę się spełnił. Przez 2 lata, kiedy starała się ją wspierać, nikt dziewczynie nie wierzył. Możliwe, że Lena była jedyną policjantką, która brała jej słowa na poważnie. Miała w gardle gulę, a łzy cisnęły jej się do oczu. Jednak z całych sił starała się nie rozkleić. Była też zwyczajnie wkurzona na siebie, bo przez nieudolną próbę ratowania własnego honoru nie przesłuchała Darii po raz ostatni, na którym tak zależało kryminalnym. Teraz było już za późno. Wszystko, co poszkodowana wiedziała o człowieku, który na nią czyhał, zabrała do grobu. Lena stała jakiś czas w oddali, obserwując krzątających się na klatce schodowej techników i czekała na cud, jakieś nieoczekiwane zrządzenie losu, bo inaczej nie mogła tego nazwać. Bała się tak po prostu podejść do Tymińskiej. Nie po tym, co nawywijała ostatnio przed dołem Strączyków. Gdyby nie dzisiejszy wyskok na konferencji prasowej, być może udałoby jej się ukryć przed innymi policjantami. Niestety była pewna, że wszyscy już wiedzą, jak sprzeciwiła się rozkazom i chociaż może nawet jej współczują, to nikt za nią nie pomi policjantami. Niestety była pewna, że wszyscy już wiedzą, jak sprzeciwiła się rozkazom i chociaż może nawet jej współczują,

0: bezradnie rozkładają ręce, a na ich twarzach malowało się przerażenie. Skupiła się i starała się przypomnieć sobie, co Daria mówiła o swoim nowym mieszkaniu. Pamiętała o korytarzyku z widokiem na parking, który miał dodatkowo chronić dziewczynę, gdyby nieoczekiwanie na klatce pojawił się stalker. A ten właśnie korytarzyk zapewnił przestępcy sposobność do anonimowego opuszczenia miejsca zdarzenia po dokonaniu zbrodni. Lena stała na półpiętrze i starała się do czegoś przydać, gdy nagle sobie coś przypomniała. Daria twierdziła, że jedna z lokatorek w kółku gapiła się w jej okna. Miała to być nie bezpośrednia sąsiadka, ale mieszkająca naprzeciwko niewiele starsza od niej kobieta, która nie pracowała, bo wychowywała kilkoro małych dzieci i była wyjątkowo wścibska.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.